0: To są fakty RMF FM.
1: 14 czerwca w Sosnowcu odbędzie się drugie zwierzogranie. Fundacja Łukasza Litewki będzie działać dalej. Zapewniają współpracownicy posła, który zginął tragicznie 2 tygodnie temu.
2: Myśmy mieli okazję z nim być miesiąc temu na terenie Górki Środruskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. No i on nam powiadał, że tu chciałby, żeby była scena, to strefa chilloutu i żeby wszyscy zjednoczyli się tego dnia, żeby zebrać środki i to, co on zawsze podkreślał, no zmienić świat zwierząt na lepsze.
3: Zebrane podczas zwierzogrania pieniądze, na co konkretnie szły?
2: Po pierwszej edycji połowa została wydana na wprost walkę z bezdomnością. Zasugerowały organizacje prozwierzęce, że to jest kastracja i sterylizacja zwierząt. Bardzo istotne było wsparcie schronisk, więc kupowaliśmy sprzęt, który dzisiaj ratuje zwierzęta. Część tych środków przeznaczyliśmy na edukację najmłodszych.
1: Z Pawłem Cyzem, przyjacielem Łukasza Litewki, rozmawiała Anna Kropaczek. W faktach przenosimy się jeszcze na chwilę na Wyspy Brytyjskie. Ponad 160 zamkniętych pubów i to tylko w pierwszym kwartale tego roku. Brytyjscy browarnicy biją na alarm. Jak zauważa nasz londyński korespondent, powodów tego stanu rzeczy jest wiele.
4: Puby zamykają się znacznie częściej niż w latach ubiegłych. Tylko w tym roku pracę straciło z tego powodu ponad 2400 osób. Ta ważna brytyjska instytucja jest bijącym sercem każdej dzielnicy, a niektóre z nich mają tych serc kilka. Nie przychodzimy do pracy, to nasz dom, mówi właściciel jednej z zagrożonych piwiarni. Polegamy na lokalnych mieszkańcach, a oni na nas, dodaje jego żona. Przyczyn zamykania pubów jest wiele. Spowodowane jest to m.in. wzrostem kosztów prowadzenia biznesu, ale także zmianą przyzwyczajeń Brytyjczyków po pandemii. W Londynie jednym z istotnych czynników jest cena piwa. Kilka dni temu przekroczyła ona astronomiczną kwotę 10 funtów za duży kufel, czyli niewiele ponad pół litra.
1: A te fakty zebrał nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Architekt pojednania?
6: Ładne określenie.
5: Zna pan takie inne powiedzenie, niech rozkwita 100 kwiatów, niech współzawodniczy 100 szkół.
6: To się nie sprawdza w polityce. To chyba z czasów słusznie minionych.
5: Przewodniczący Mao to powiedział. Chciałem się zapytać, czy w PiSie teraz będzie podobnie? Będzie współzawodniczyć ze sobą 100 stowarzyszeń?
6: Są różne modele działalności partii politycznych. Moja, jedna z ulubionych partii na świecie, Liberalno-Demokratyczna Partia Japonii, składa się, nie jest w ogóle partią w zasadzie, bo się składa z samych frakcji.
5: Ale chyba nie chciałby pan powrotu do takich reguł. To jest jednak bardzo feudalne społeczeństwo.
6: Nie chciałbym. Prawo i Sprawiedliwość dotąd miało taki unitarny charakter i myślę, że tak pozostanie. Stowarzyszenia nie są niczym złym, o ile oczywiście nie są rodzajem para,
5: rozkwitać.
6: O ile nie są parapartią i nie służą przygotowaniu do powstania parapartii, ale pan nawiązał w pierwszym pytaniu do kolacji, która była u mnie w domu i do rozmowy, długiej rozmowy między panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a panem premierem Morawieckim. To była dobra rozmowa z dobrymi konkluzjami. Widziałem wczoraj wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, który powiedział wyraźnie, że będzie startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.
5: Kolacja z premierem Czarnkiem? A może z
6: Była kolacja z panem prezesem Czarnkiem. Już nie u mnie, bo ja byłem wtedy w Waszyngtonie 3 dni później u kogoś innego, całkiem niedaleko stąd i też udana. Później było wspólne wystąpienie wszystkich trzech panów na konferencji poświęconej gospodarce. Będzie w najbliższą sobotę chyba w Hełmie, zapraszam, wspólne wystąpienie pana prezesa Czarnka i premiera Morawieckiego.
5: Tak, ale ja się pytam bardziej o te elementy, no bo teraz ma powstać nowe stowarzyszenie. Po pierwsze Polska. I to mają zbudować politycy skupieni właśnie wokół Przemysława Czarnka. Czyli jednak te 100 stowarzyszeń, no może nie 100, na razie kilka powstaje.
6: NGO-sy są ważnym elementem życia
5: społecznego. I to są NGO-sy, tak? A nie pokazanie, że ma się więcej szabel niż Mateusz Morawiecki?
6: Nie wiem, jaki jest zamysł pomysłodawców. Niewiele wiem o tym stowarzyszeniu. Trzeba zapytać jego organizatorów.
5: A nie ma pan takiej obawy, że to jest jednak zapowiedź tego, że PiS się będzie rozpadał, że to do wyborów parlamentarnych może nie dotrwać?
6: PiS się rozpada od kilkudziesięciu lat.
5: Nawet pana bliski przyjaciel napisał taką książkę o końcu
6: PiSu. Tak, choć on twierdzi, że jego tytuł został źle zrozumiany, ale to prawda, od kilkudziesięciu lat się rozpadamy, a mimo to wygrywamy
5: od
6: wszystkie wybory.
5: Od kilkudziesięciu to nawet nie istniejecie, no już bez przesady.
6: No już istniejemy od 25-26 lat.
5: No to kilkadziesiąt, dobrze, to jest spór o to, ile.
6: Ale wygraliśmy najważniejsze wybory w tej kadencji parlamentarnej, wybory, które nikt nam nie dawał zwycięstwa, czyli wybory prezydenckie.
5: A układanie list nie będzie taką granicą, bo układanie list jest takim momentem, kiedy zawsze, jak są dwa stowarzyszenia albo więcej, to zaczynają się spierać o to, kto ma lepsze miejsca na liście.
6: Są w różnych sprawach napięcie wewnątrz partii. Proszę zwrócić uwagę, że u nas od ponad roku dyskutujemy o pewnych napięciach, jeśli chodzi o pisanie programu. I tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej, która w ogóle nie ma programu. Żadnego programu nie publikuje przed żadnymi wyborami. Opublikowała przed ostatnimi wyborami tylko 100 konkretów. No, ale to nie był program, po pierwsze. Po drugie, z tych 100 konkretów zrealizowali może góra 9 czy 10. U nas są dyskusje żywe, bo są ludzie o poglądach i narodowych, i konserwatywno-liberalnych, i chrześcijańsko-demokratycznych. I to powoduje czasem spór o to, w jakim kierunku ma iść Polska. Ale każda żywa partia, duża partia, partia narodowa, ludowa, w sensie takim politologicznym, powinna być wielonurtowa.
5: Czyli nie obawia się pana to, że PiS się rozpadnie przed wyborami?
6: Jestem przekonany, że tak się nie stanie, aczkolwiek zawsze negatywne scenariusze są możliwe, nie można ich wykluczyć. Tym się do tego służą spotkania, rozmowy, żeby takie negatywne scenariusze
5: świetna unieważnić. Kolacja, o której pan mówił, skończyła się oczywiście pojednaniem Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie zakończyła sporu, to znaczy wciąż także na łamach mediów społecznościowych czy antymediów społecznościowych trwa debata między politykami PiS-u. Powiedziałbym, wcale nie miękka.
6: Mieliśmy wczoraj ostrą debatę między politykami Konfederacji, którzy w ogóle
5: to też za chwilę
6: wtedy
5: zapytam.
6: Wiele osób dopiero zrozumiało, że Konfederacja składa się z dwóch różnych partii politycznych.
5: No właśnie, jak się panu podobała wypowiedź Sławomira Mentzena?
6: Nie podobała mi się. Nie podobała mi się szczególnie forma bardzo obraźliwa wobec najważniejszego pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej, generała czterogwiazdkowego. No, wojsko to jest struktura hierarchiczna. Tego rodzaju wypowiedzi ze strony polityków publiczne podważają jego autorytet. I na pewno nam nie służą w momencie dość trudnym naszej
5: Krzysztof
6: historii.
5: Krzysztof Bosak nawet go mocno skrytykował, to o czym pan zresztą wspomniał.
6: Tak.
5: To jest sygnał dla PiS-u dobry, że będą jakieś tarcia wewnątrz Konfederacji? Nie. Może pan zaprosi Krzysztofa Bosaka?
6: Nie liczymy na żadne tarcia u naszej konkurencji. My musimy być jak najsilniejsi, mieć jak najlepszą ofertę dla naszych wyborców przed wyborami. Pan mnie zapytał o moją ocenę tej wypowiedzi, dość znanej, więc ją przedstawiłem. Zresztą chyba większość polityków z różnych opcji.
5: No tutaj rzeczywiście udało się zjednoczyć Sławomirowi Mentzenowi w zasadzie polityków wszystkich opcji.
6: Tak.
5: To jeszcze pytanie o tę potencjalną kolację. Nie myślicie nad jakimś paktem senackim? Właśnie z Konfederacją, być może bez Sławomira Mentzena.
6: Znamy ordynację senacką, wiemy, że jest dość specyficzna, mamy okręgi jednomandatowe, one wymagają większego poparcia niż 30 kilka procent. Być może taka, no myślę, że realnie mamy, w sondażach jest to mniej, ale no, sondaże z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
5: Czyli rozumiem, że pakt senacki, tak, a jak szeroki? Z Koroną Polską czy bez?
6: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
5: A ze Sławomirem Mentzenem?
6: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa, nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii, o jego stosunek do takiego paktu. On zdaje się, on bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć, lży naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
5: Czyli jest nadzieja na rozłam wewnątrz Konfederacji?
6: Nie, ja nie mówię o żadnym...
5: Krzysztof Bosak, ja nie mówię o żadnym rozłamie. Sławomir Mentzen z nimi.
6: Nie liczę na żaden rozłam, to są problemy wewnętrzne Konfederacji, my się zajmujemy sobą.
5: Właśnie, ale wzrostów na razie nie ma. Jest efekt Czarnka pana zdaniem?
6: Myślę, że jest za wcześnie, żeby ocenić taki efekt wciąż. Być może w okolicach wakacji to będzie taki moment, kiedy będzie można podsumować pierwszy etap.
5: Natomiast a jak nie będzie wzrostów, to...
6: Pan prezes Czarnek został kandydatem na 17-18 miesięcy przed wyborami i doskonale wiedzieliśmy, że to będzie dość długi marsz. Ja nie jestem w sztabie.
5: A pan cały czas odwołuje się, czyli ja się odwołałem do Mao, a teraz pan się odwołuje do Mao. Długi marsz to jest to maoistowskie określenie.
6: Tak, ale używane również przez środowiska endeckie u nas, do których się przyznaje pan profesor Czarnek. Natomiast w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, która zakończyła się olbrzymim sukcesem, też były słabsze sondaże i też mówiono na przykład o tak zwanej mijance, że Sławomir Mentzen go przeskoczy i Karol Nawrocki nie znajdzie się w drugiej turze. Mimo to nie przejmowaliśmy się tymi słabszymi sondażami i udało nam się wygrać.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: 13 minut po drugiej. Dobranoc, kawa RMF FM, a my wracamy do grania najlepszej.

Tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem i zapraszam. Na początek Lubelszczyzna. Tam strażacy kontynuują akcję dogaszania pożaru Puszczy Solskiej. Będziemy też na Dolnym Śląsku. Mały Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwoganga. Nowe połączenie polskich linii lotniczych LOT ma ułatwić kontakty biznesowe między Polską a Kalifornią. O tym też powiemy w faktach. Strażacy kontynuują akcję dogaszania pożaru Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Od wtorku ogień strawił około 300 hektarów lasu, czyli tyle co 420 boisk piłkarskich. Strażacy są dobrej myśli, bo pożar już się nie rozprzestrzenia. Jak mówi starszy brygadier Michał Badach, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ratownikom bardzo pomogą opady deszczu.
3: Mamy nadzieję, że będą intensywniejsze niż te poranne, bo jeżeli prognoza by się sprawdziła co do ich intensywności, czasu trwania, no to wiele wskazuje na to, że pogoda nas wyręczy w tej ciężkiej pracy. Prognozy pogody są optymistyczne. Wszystko będzie zależało od pogody.
2: Na miejscu pracują strażacy z różnych części kraju. Z pożarem walczą też leśnicy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Fakty z Dolnego Śląska.
2: 2,5-letni Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwoganga. Chłopiec walczy z ostrą białaczką. Lekarstwo, które może go uratować, kosztuje 4,5 miliona złotych. Mama Henia, pani Małgorzata, nie kryje wzruszenia.
4: To jest nasza jedyna szansa. Na Henia już nie działa chemia, więc jest to jedyny sposób, żeby Henio uzyskał remisję. W tej chwili widzimy, że lek działa i zmiany, które Henio ma, obkurczają się, zmieniają, ulegają martwicy, także jest szansa, że będzie miał już wkrótce przeszczep w szpiku.
2: Usłyszała w Przylądku Nadziei we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. Ma ułatwić kontakty biznesowe między Polską a Kalifornią. Ruszyło najnowsze połączenie polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do San Francisco. Michał Fioł, prezes LOT, podkreśla jednak w rozmowie z RMF FM, że samo miasto ma wiele do zaoferowania.
5: To nie tylko miasto biznesu, ale także miasto, które jest niezwykle atrakcyjne dla turystów. Te magiczne nazwy Golden Gate, Twin Peaks, Alcatraz i wiele innych atrakcji turystycznych. To jest coś, co z całą pewnością będzie przyciągało pasażerów z Polski, ale nie tylko z Polski, bo to nie jest połączenie pomyślane wyłącznie dla Warszawy i wyłącznie dla tych naszych największych polskich miast, które łączą się z tym połączeniem przez Warszawę, ale także dla całej Europy Środkowej i Wschodniej.
2: Z nowego połączenia cieszy się Polonia z San Francisco.
6: Mówię bezpośrednio, idealna rzecz. Kończą się makabryczne przesiadki we Frankfurcie, w Monachium. Przecież to był horror. Myśmy się musieli przesiadać, czekać, gonić po piętrach. No każdy wie, co to było. A teraz pięknie.
7: Polonia z San Francisco i okolic zadowolona jest.
6: Zadowolona.
8: No, my się cieszymy. Bardzo dużo moich znajomych dowiedziało się, że jest bezpośredni lot i wszyscy lecą.
2: Na uroczystości inauguracji połączenia na lotnisku w San Francisco był korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Zmieniamy teraz środek transportu. Żeglowiec Dar Młodzieży w 21 dniu historycznej podróży był na wysokości hiszpańskiego Kadyksu. Dziś wpłynie do portu, by przygotować się na pokonanie Atlantyku. Jak wygląda codzienność na pokładzie?
9: Co się trzeba podporządkować różnym poleceniom załogi i tego się studenci od początku uczą. Zapoznają się z wszystkimi działami na tym statku. Chodzą po rejach, stawiają żagle, diagnostyka pracy maszyn urządzeń, a więc silnika, sprawdzanie poziomu oleju, wskaźników i tak dalej. Z kolei część, która zostanie do hotelu przydzielona, zapewne nocne, romantyczne spotkania polegają na obieraniu ziemniaków, a wszystko po to ten romantyzm na tym polega, żeby rano, nazajutrz, drugiego dnia załoga i studenci mieli co jeździć, ziemniak już był obrany.
2: Opowiadał Mariusz Giernalczyk z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dar Młodzieży zmierza do Stanów Zjednoczonych na obchody 250-lecia niepodległości. W faktach teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytanie, czy Adam Bielan często rozmawia z Michałem Kamińskim. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości.
10: Rozmawiamy czasem tak. Przez wiele lat, chyba ponad 10, w ogóle nie mieliśmy żadnego kontaktu. A teraz zdarza się, że do siebie
11: zadzwonimy. A jak często?
10: No trudno powiedzieć, nie prowadzę statystyk.
11: A kolacje jakieś wspólne jeszcze z marszałkiem?
10: Ja w ogóle bardzo rzadko jem kolację.
11: Ale za każdym razem, jak pan jakąś je, to jest głośno.
10: Staram się praktykować tak zwany post przerywany, czyli nie jeść przynajmniej 15-16 godzin, żeby trochę schudnąć. Udało mi się trochę zwrócić uwagę. Dziękuję
11: serdecznie.
10: Bardzo. Dziękuję, ale i to bez jakichś wspomagaczy. Natomiast Michał też chyba je dość oszczędnie.
11: To może śniadania jecie razem, albo obiady, lunche?
10: Nie, raczej nie jadamy razem.
11: Nie, pytam o to dlatego, że spotkania z panem podobno Michała Kamińskiego traktowały ostratyzm środowiskowy. Kosztowały.
10: Kogo? Michała? Michała. W
11: podobno
10: PSL-u?
11: Nawet niektórzy, nie w PSL-u, w Senacie. Hmm. Podobno nawet niektórzy mu ręki nie podają.
10: Tego nie wiem. Wie pan, tam w Senacie są ludzie skazani za korupcję w pierwszej instancji Platformy Obywatelskiej, więc mam nadzieję, że Michał im nie podaje ręki.
11: A rozmawiacie o potencjalnej koalicji z PSL-em?
10: Rozmawiamy w ogóle o polityce, natomiast taka koalicja w tej chwili nie ma żadnych negocjacji w tej sprawie, więc my złożyliśmy ofertę Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i jego liderowi na początku tej kadencji. Ofertę, myślę, że bardzo, bardzo korzystną, dobrą, jak na partię, która ma 30 kilku posłów, ofertę funkcji premiera we wspólnym rządzie, ale PSL to wtedy odrzucił.
11: Mówi pan, że nie ma żadnych negocjacji, ale w sprawie IPN-u macie wspólne stanowisko prezesa nowego IPN-u.
10: Ale w sprawie IPN-u mieliśmy również wspólne stanowisko poprzedniej kadencji. Dzięki temu został wybrany Karol Nawrocki. Co nie sprawiło, że PSL dołączył do naszej koalicji wówczas. Chociaż rozmowy się toczyły w poprzedniej kadencji, też takie spotkania.
11: A z politykami PSL-u pan spożywał jakiś posiłek?
10: Dlaczego cały czas o jedzeniu mówimy?
11: Dlatego,
10: ja się odchudzam.
11: Dlatego pan się odchudza, ale spotkania u pana w domu na kolację, tak, to są jedne z najgorętszych wydarzeń politycznych roku.
10: Dziękuję.
11: Szczególnie jeśli zostaną ujawnione.
10: Za rzadko były raz ujawnione ze względu na przeciąg z SOP-u i raz zrobiliśmy na prośbę uczestników zdjęcie, mówię o kolacji z panem prezesem Kaczyńskim, premierem Morawieckim, a z reguły jak kogoś goszczę u siebie w domu albo jak ja goszczę u kogoś, to obowiązuje zasada jednak dyskrecji.
11: Zakończył pan karierę Szymona Hołowni, skoro już pan mówi o Hołowni?
10: Nie, po pierwsze Szymon Hołownia wciąż jest politykiem.
11: Tylko, że jego partia już nawet nie jest klubem parlamentarnym.
10: No ale ta partia może decydować o tym, czy na przykład zostanie uchwalony wniosek o wotum nieufności wobec ministra. Jest bez partii Szymona Hołowni nie ma większości. Nie ma stabilnej większości. I to jest pytanie, co z tym Szymon Hołownia zrobi. On już nie jest liderem tej partii w sensie formalnym, ale myślę, że wciąż ma tam bardzo dużo do powiedzenia. Ktoś kiedyś powiedział, że w polskiej polityce kariera kończy się wtedy polityka, jaką sam zdecyduje, że się kończy, więc...
11: Parę razy skończyła się wcześniej, jak wyborcy nie wybrali, albo jak partia nie weszła. No, znam paru takich polityków, którzy w ten sposób zakończyli swoją karierę polityczną.
10: Do końca tej kadencji jeszcze półtora roku to Szymon Hołownia zdecyduje, czy i w jaki sposób tę karierę ewentualnie
11: skończy. Ale wierzy pan, patrząc się na jego sondaże, że ta partia wejdzie do następnego parlamentu? No musiałby się pod kogoś podczepić.
10: Na dzisiaj to jest bardzo trudne, a to jest również trudne, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, które przyznaje się do ponad 120 lat tradycji, dlatego że te partie, które były prawdziwym zwycięstwem wyborów parlamentarnych, w sensie arytmetycznym oczywiście my zdobyliśmy najwięcej głosów, Platforma była dopiero na drugim miejscu, ale to Trzecia Droga stała się kingmakerem i decydowała komu komu powierzyć rządy. No i myślę, że dzisiaj po tych 2,5 roku jakby zrobić takie podsumowanie ich wpływu na losy kraju, mówię zarówno o PSL-u, jak i o Polsce 2050, to jest on bardzo, bardzo niewielki. Bardzo upokarzające dla Polska 2050 były te negocjacje w sprawie utrzymania pani Henning-Kloski. Pani Leo, która wychodzi i mówi, że oni zaraz wrócą jak piesek z podkulonym ogonem.
11: No to i rzeczywiście okazało się, że miała rację.
10: Miała rację, tak. To bardzo musiało być przykre dla polityków Polska 2050.
11: A przyjęlibyście Szymona Hołownię na swoje listę?
10: Nie było nigdy takich rozmów i nie chciałbym składać publicznie propozycji, bo to by było nieeleganckie.
11: Dobrze, amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec, 5000, być może więcej, przyjadą do Polski pana zdaniem. Jest na to szansa. Ma pan dobre relacje.
10: Mam nadzieję, mogę powiedzieć, nie ujawnię tutaj żadnej tajemnicy, że ta sprawa była dyskutowana już podczas pierwszej oficjalnej wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego, którą miałem zaszczyt towarzyszyć 3 września.
11: Z dyskusji nic nie wynika. Dyskutuje pytanie, przyjadą czy nie.
10: Dyskusja z prezydentem Trumpem, o którym jak widać, można go lubić albo nie, to on dzisiaj decyduje w Stanach Zjednoczonych, często nawet jednoosobowo i pewna perspektywa przesunięć wojsk w Europie na flankę wschodnią, również do Polski była zarysowana. Problemem tutaj jest Tusk, który jest bardzo często bardziej ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce niż polskim premierem. Realizuje po prostu niemiecki interes.
11: I szef MSZ-u i Donald Tusk mówił, oczywiście, jeżeli będzie decyzja, to przyjmiemy.
10: Niemcy wydali, żeby utrzymać kontyngent albo zanotować jak największe straty, wydali 150 milionów dolarów na lobbying. Merz był 3 razy w Waszyngtonie podczas prezydentury Trumpa i kilkanaście razy do Trumpa dzwonił. Co zrobił Tusk, żeby przejąć tych żołnierzy do Polski?
11: Może
10: nie był
11: tak,
10: ani razu w Waszyngtonie, ani razu nie zadzwonił do Trumpa, a gdzie tylko może wbija w niego szpilki.
11: A może Radosław Sikorski dzwonił?
10: Do Trumpa? Nie sądzę.
11: Nie, do jego otoczenia.
10: Myślę, żeby się
11: do jego otoczenia.
10: Myślę, żeby się pochwalił, tak jak się chwalił, jak był na trawniku przed Białym Domem, to myślę, żeby się pochwalił.
11: A może między wami jest podział po prostu, znaczy prezydent obsługuje, można powiedzieć, linię prezydencką, czyli to on lobbuje w Stanach Zjednoczonych, a premier obsługuje inne linie, na przykład francuską czy niemiecką.
10: Nie leży tylko w tym, że Tusk obsługuje linię niemiecką, to bardzo ładne sformułowanie, dziękuję, kupuję to, będę używał.
11: Nie obsługuje interesów niemieckich, tylko chodzi o to, że buduje sojusze w Europie.
10: Problemem Tuska jako premiera jest to, że on lży Amerykanów na każdym kroku. Na każdym kroku wbija im szpile. Ja już nie mówię o tych fałszywych oskarżeniach.
11: Ale posługuje się pan językiem ambasadora Rose'a. Bardzo nie. Krytykuje czasem, odcina
10: się. Tusk oskarżył fałszywie Trumpa o to, że był przez 30 lat agentem. I to nawet nie jest obraźliwe, to jest absolutnie nieprawda. Nie miał na to żadnych dowodów, nigdy się z tego nie wycofał. Nie mówimy o Tusku, który miał lat 16 czy 17. Mówimy o Tusku, który już był po 7-letnim okresie premierostwa i po 5 latach w Brukseli. On to powiedział w 2022 czy 2023 roku. Wielokrotnie miał okazję się z tych słów wycofać.
11: Zanim Trump został prezydentem po raz drugi.
10: Tak, ale już po tym, jak Trump był prezydentem i po tym, jak Trump ogłosił, że będzie ubiegać się ponownie o prezydenturę. I teraz oczywiście można powiedzieć, że Tusk jest głupi, nie przewidział, że Trump został ponownie wybrany, ale on miał wielokrotnie później okazję wycofać się z tych...
11: Ale nie przewidział, że Joe Biden zostanie wybrany,
10: Wielokrotnie okazję, żeby się z tych słów wycofać. Dzisiaj ma zablokowany kontakt z Białym Domem. Jak ja powiedziałem po wizycie prezydenta Nawrockiego, coś oczywistego, że Tusk jest persona non grata, politycy Platformy się rzucili, chociaż to jest prawda. Proszę mi pokazać jakikolwiek kontakt Tuska z prezydentem Trumpa.
11: Czy mnie się zdaje, czy Jarosław Kaczyński mówił bardzo źle o premierze, Madziarze i też nie przeprosił.
10: Ale wie pan co, my nie mamy żołnierzy, nie staramy się o żołnierzy węgierskich na polskim terytorium.
11: Ale jest to nasz istotny...
10: Tusk mówi z jednej strony, mamy czasy przedwojenne, straszy Financial Times wojną, mówi, że w ciągu kilku miesięcy Rosja może zaatakować NATO, czyli między innymi Polskę, a z drugiej strony nie robi nic, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
11: No jak podpisał umowę z Francją, no to jest istotne.
10: Nie żartujmy. Jakie Francja ma możliwości o obrony Polski? To jest
11: sygnał do Stanów Zjednoczonych, że nie może.
10: Bardzo lubię Francuzów, ale ich parasolka nuklearna nic nie znaczy w dzisiejszym świecie.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od europosła PiS Adama Mielana. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dobranoc, kawa RMF FM, 13 minut po trzeciej, no to wracamy do...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze badanie ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
2: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez łódzkich policjantów. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Prezydent skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Posłuchajcie, co mówią w tej kwestii politycy. Łotewskie wojsko komentuje wczorajszy incydent z dronami, które spadły we wschodniej części Łotwy. Adwokat od trumny na kółkach, ścigany listem gończym, Paweł Kozanecki został zatrzymany przez łódzką policję. Mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Samochód, którym jechał, nazwał trumną na kółkach. Krzysztof Zasada zebrał więcej szczegółów.
3: Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali go na Lubelszczyźnie. Przed odsiadką skrył się w miejscowości położonej w powiecie chrubieszowskim. Funkcjonariuszom kilka dni zajęło ustalenie tego adresu, w którym może przebywać po tym, jak zniknął. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Jak mówią policjanci, był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam sporządzono niezbędną dokumentację, między innymi protokół zatrzymania.
2: Następnie mężczyzna trafi do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Prezydent skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi: czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostów kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Tak postawione pytanie krytykuje marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
2: Jak mówi senator KO Marek Borowski, można zakładać, że większość Senatu nie poprze wniosku prezydenta.
5: Organizacja takiego referendum byłaby parodią, także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
2: Innego zdania jest opozycja.
6: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
2: Mówi senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na kolejnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Łotewskie wojsko przyznało, że jeden z dronów, które w czwartek wtargnęły w przestrzeń powietrzną kraju, nie został w ogóle wykryty przez systemy radarowe i czujniki. Dowódca armii zapowiedział analizę skuteczności obrony powietrznej na wschodniej granicy. Według wojska nad Łotwę wleciały co najmniej 3 bezzałogowce. 2 spadły, a 3 zawrócił w stronę Rosji. W związku z incydentem łotewskie MSZ wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady i przekazało notę protestacyjną. Trwa śledztwo dotyczące pochodzenia dronów. Rozważany jest także scenariusz prowokacji ze strony Rosji. Portugalskie służby zdrowia przygotowują się na możliwe przypadki zakażeń hantawirusem po wykryciu wirusa na statku wycieczkowym MV Hondius. Szefowa Dyrekcji Generalna Zdrowia podkreśliła, że ryzyko epidemii w Portugalii jest na razie bardzo niskie, ale uruchomiono procedury szybkiego reagowania. Wykryty na wycieczkowcu gatunek hantawirusa Andes występuje w Ameryce Południowej i w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka. Może wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.
7: To także są fakty.
2: Dopiero za 2 lata pierwsi artyści wystąpią na scenie sali kongresowej. Choć w 2023 zakładano, że remont sali widowiskowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończy się w tym roku. Sala, w której prawie 60 lat temu wystąpili The Rolling Stones, dając jeden z pierwszych koncertów zachodniej grupy muzycznej za żelazną kurtyną, jest zmieniana w teatr muzyczny. Zajrzał tam nasz reporter Jakub Rybski.
8: Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy w tym momencie?
9: Na scenie. Będzie nowocześnie. Będą dodatkowe zapadnie. Zdecydowanie poprawiamy całą logistykę tej sceny. Konstrukcja widowni polega na tym, że będą mocowane fotele, a od frontu również demontowalne krzesła, które są taką opcją. Jeżeli będziemy chcieli powiększyć scenę, bo będzie taka możliwość, no to wtedy te krzesła trzeba usunąć.
8: Czy jest już zaplanowane pierwsze wydarzenie, które odbędzie się w sali kongresowej?
10: Jedni uważają, że Rolling Stones, inni, że zespół Mazowsza.
2: Przyznaje Katarzyna Osowiecka, prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki, a o scenie i widowni mówił Piotr Łosiak, dyrektor pionu technicznego. Stadion w Sosnowcu ma nową murawę. Nie jest to zwykła trawa, a murawa hybrydowa. Na czym polega innowacyjność tej metody? O tym z Rafałem Abelem z firmy odpowiedzialnej za projekt rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
11: przed nami, dla mnie laika, wielka maszyna do szycia z jakimiś sztucznymi zielonymi igłami. Tak to można porównać?
12: Tak, w pokrótce można powiedzieć, że to jest wielka maszyna, która wszywa włókna sztuczne w trawę naturalną i robi to w rozstawach 2 na 2 cm, tutaj na stadionie w Sosnowcu na 145 mm. Możemy zrobić głębiej, jeśli klienci sobie życzą, możemy zrobić to płycej. Jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o to. Na pewno jest to tak zwany game changer. Na pewno będzie to tutaj dobrze odbierane przez zawodników, przez trenerów, bo no, technologicznie ta murawa bardzo się zmieni na plus.
11: Co ona, co to zastosowanie murawy hybrydowej tak naprawdę daje? Bo wiele osób, słysząc murawa hybrydowa, myśli, że to jest sztuczna murawa, ale to tak nie jest.
12: Nie, to nie jest sztuczna murawa i trzeba powiedzieć, że tych sztucznych włókien jest tylko 5% wszywanych. Więc tak naprawdę jest tego bardzo mało, ale daje to bardzo dużą przewagę technologiczną, wzmacnia bardzo dobrze podłoże, system korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o samą górę, to te źdźbła trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one rosną zawsze, one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają taką jakby takie rusztowanie, takie wzmocnienie. Przede wszystkim dla butów zawodników, dla samych zawodników, bo nie ukrywajmy, no, na arenie światowej niektórzy zawodnicy mogą kosztować po 100 milionów euro i grają na tych samych murawach. Chodzi o to, żeby ograniczać ryzyko kontuzji. Te murawy mają być bardzo przewidywalne, mają być bardzo szybkie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o telewizję, te murawy są praktycznie cały rok zielone. Dlaczego? Bo te sztuczne włókna dają tą zieloną poświatę. Więc to jest bardzo dużo aspektów takich pozytywnych i no ja się cieszę, że Stadion Sosnowiec właśnie zdecydował się na to i na pewno to tutaj dużo zmieni.
11: A z punktu widzenia gospodarza myślę sobie, że też o tyle plus, jak często mamy na przykład sceny, że piłkarz pojedzie ślizgiem, wyrywa jakieś miejsca z trawą, to dzięki zastosowaniu tej hybrydowej murawy to będzie się rzadziej zdarzało.
12: Zgadza się. To ograniczamy do totalnego minimum i to też jest bardzo ważne. W kontekście już nawet nie samego wślizgu, ale bardziej chodzi o naprawy też pomeczowe. Bo czasami, jak panowie zobaczycie murawy, które są, powiedzmy, rozgrywane w marcu, kwietniu i są bardzo mokre jeszcze po zimie, to te zniszczenia są przeogromne. Ta zima na przykład w Polsce pokazała, że no coś musi się zmienić, bo zostały wymienione 7 muraw w ekstraklasie. To jest bardzo dużo. Na zachodzie nikt tego tak nie robi. Dlatego ta technologia pozwala na to, aby zaoszczędzić, tak? I nie wymieniać tych muraw, tylko właśnie mieć tą hybrydę, która cały czas trzyma zwartą darń.
11: Jeżeli mówi pan, że to jest pierwsza murawa tego typu w Polsce, to czym ona się różni od innych muraw hybrydowych?
12: Ogólnie są trzy typy muraw hybrydowych. Jedna to są właśnie te wstrzykiwane murawy, które tutaj robimy. Druga to jest murawa na macie tak zwanej, czyli to jest sztuczna trawa, tylko bardzo rzadka, na którą wsypuje się ziemię, piasek i na to się zasiewa trawę. Minusem jest jej to, że jest bardzo trudna w utrzymaniu. Jej czas użytkowania, powiedzmy, i eksploatacji to jest maksymalnie 3-4 lata. Na murawie hybrydowej wstrzykiwanej to jest nawet do 15 lat żywotności. To jest bardzo dużo. Kolejna rzecz, murawa hybrydowa jest dużo łatwiejsza w takich corocznych pielęgnacjach, czyli tak zwanemu frezowaniu, gdzie usuwamy taki filtr, materię organiczną z góry. Przy murawie hybrydowej wstrzykiwanej można to zrobić w bardzo łatwy sposób. Jeśli chodzi o murawy na macie, jest to bardzo utrudnione. Są stadiony w Polsce, które mają murawy hybrydowe na macie i to jest, no niestety będą z tego wychodzić, bo to się nie sprawdza. To są produkty jednorazowe. Jeśli chodzi o trzeci typ, to są murawy, które mają sztuczne włókna zmieszane z warstwą wegetacyjną. Tego się w Polsce nie stosuje, raczej stosuje się to w Anglii, oni to mieszają typowo z piaskiem, po to, żeby płyty były bardzo przeciągliwe. Więc my w Polsce skupiamy się na murawach hybrydowych wstrzykiwanych, no i nadal jest ten temat muraw hybrydowych na macie, ale wiem, że ludzie z tego po prostu w Polsce będą uciekać i wychodzić.
11: No właśnie, myślę sobie, że ma to zastosowanie dużo, ma to zastosowanie wiele plusów, no bo wytrzymałość tej murawy, to co gdzieś tam cały czas podkreślamy, więcej spotkań można rozgrywać po prostu.
12: Tak, dokładnie. Dam tutaj dobry przykład stadionu San Siro, gdzie ta sama technologia jest tam instalowana i tam grają dwa kluby na najwyższym poziomie, Inter i AC Milan. Grają naprawdę co drugi tydzień, czasami są, jest Liga Mistrzów czy jakieś inne puchary, więc tam potrafią być na przykład dwa mecze w ciągu tygodnia, w następnym tygodniu znowu dwa mecze. Dlatego też FIFA zdecydowała się tutaj zainstalować tą, że tak powiem, hybrydę, bo na mistrzostwach U20 będą dwa mecze w ciągu dnia i następny dzień znowu dwa mecze. Płyta naturalna nie jest w stanie tego wytrzymać. Przede wszystkim nie jest w stanie utrzymać tych parametrów, które FIFA żąda, żeby były. Bo wszystko chodzi o parametry. Więc tutaj hybryda na pewno dużo w tym pomoże. Jestem pewny, że stadion zobaczy, że jest bardzo duża różnica.
11: Zagłębie na co dzień walczy o ligowy byt w drugiej lidze, ale trzeba przyznać, że Murawy no to będzie miało iście ligomistrzowo.
12: Mam nadzieję, że ta Murawa przyczyni się do utrzymania w lidze przede wszystkim, bo wiem, że no, łatwo nie mają. Ale wiecie wszyscy, że
11: Murawa nie gra.
12: Murawa nie gra i Murawa jest zawsze taka sama dla dwóch drużyn. I na pewno jedni i drudzy odczują, że będzie się lepiej grało. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry talizman.
11: Wspomniał pan o tym San Siro, bo to nie jest tak, że ze stadion Zagłębia jest jakimś dzisiaj królikiem doświadczalnym, gdzie coś montujecie, sprawdzacie czy testujecie. Ta technologia jest wykorzystywana na wielu obiektach. No wspomniał pan San Siro, ale to nie jedyne stadion.
12: No to powiem taką ciekawostkę. Ta technologia ma już 20 lat. My rocznie jako Sea Speeches instalujemy takich muraw około między 70 a 100 na całym świecie. Wszędzie. Praktycznie na każdym kontynencie. W tamtym roku skończyliśmy projekt na Islandii. Teraz instalujemy takie murawy hybrydowe na Mistrzostwach Świata w Stanach. Ostatnie wszystkie Mistrzostwa Świata z ostatnich bodajże 15 lat wszędzie miały zainstalowane właśnie takie hybrydy. To jest wymóg FIFA, bo to daje im większą gwarancję tego, że te murawy wytrzymają. Przede wszystkim utrzymają standard przez cały turniej. Także no, naprawdę to jest game changer i duży, duży krok milowy do przodu.
11: Ile jest tych wałków na tej maszynie, która wstrzykuje już te źdźbła trawy sztucznej w tą naturalną murawę?
12: 50 wałków, czyli 50 igieł jest naraz wstrzykiwanych, albo nawet więcej, bo to jest nowa maszyna, świeżutka tak naprawdę wyszła z produkcji i tutaj może być nawet ich więcej. Chyba będzie gdzieś koło 70 nawet. Trzeba byłoby zobaczyć, bo one są ponumerowane. Także tutaj trzeba byłoby to sprawdzić. Każdy wałek w ogóle przypada na jedną szpilkę, która wstrzykuje i wciska właśnie te włókna w podłoże. No i pracownicy muszą cały czas je na bieżąco wymieniać. Praca trwa 24 godziny na dobę, bo mamy dwie zmiany. Warunki nam pogodowe nie straszne, byleby nie było mrozów, bo jak pozamarza nam murawa, no to już będzie problem, ale zwykle murawy są podgrzewane, więc też nie mamy z tym problemu.
11: I to można w czasie grzania tej murawy normalnie wstrzykiwać, rozumiem, tak?
12: Tak, jak najbardziej. Teraz mieliśmy ciekawy projekt właśnie na Sparcie Praga w styczniu, gdzie mieliśmy minus 12 i prace nadal trwały, więc nie było z tym problemu i ukończyliśmy na czas i klient był bardzo zadowolony, także warunki pogodowe nam nie straszne.
11: Wy święta pracy 1 maja nie mieliście, bo z tego co usłyszeliśmy, to wy 1 maja zaczęliście tutaj pracę na stadionie w Sosnowcu.
12: No, to było święto pracy, tak zwane. Także zaczęliśmy pracę, bo mamy bardzo napięte terminarze. Z tego stadionu przyjeżdżamy na następny, do Łodzi. Po Łodzi jedziemy już z powrotem do Anglii, więc te maszyny podróżują po całym świecie tak naprawdę.
2: Z Rafałem Abelem z firmy odpowiedzialnej za projekt rozmawiał Wojciech Marczyk. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

RMF Pisz. Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Dziś Polska ma podpisać umowę pożyczkową w ramach unijnego programu zbrojeniowego. Później w faktach podsumujemy wczorajsze spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Obniżki na stacjach paliw. Planujecie tankowanie? Posłuchajcie, jakie ceny maksymalne obowiązują dzisiaj. Dzisiaj w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski. A co będzie po podpisaniu, to wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
2: Relacje między Polską a Włochami i kwestie bezpieczeństwa w Europie. To przewodnie tematy spotkania premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni w Rzymie. Jakie są najważniejsze ustalenia po rozmowach, powie reporter RMF FM Igor Skrzypek, który był w stolicy Włoch.
4: Trzeba dążyć do wzmocnienia relacji między Warszawą a Rzymem. Giorgia Meloni stwierdziła, że możliwości dla współpracy Polski i Włoch są ogromne i czas najwyższy, by zrewidować wspólne porozumienia. Chcielibyśmy rozpocząć konsultacje nad nowym porozumieniem, które zastąpi nasz traktat o przyjaźni z 1991 roku, czyli sprzed ponad 35 lat. Mówiła szefowa włoskiego rządu. Zaznaczyła, że mamy wspólne poglądy na temat bezpieczeństwa. Potwierdził to premier Donald Tusk.
5: Łączy nas przyjaźń, historia, przywiązanie do tych samych wartości, wspólne poglądy geopolityczne.
4: Obie strony zapewniły, że są gotowe do rozpoczęcia negocjacji, a ich efektem będzie podpisanie nowego traktatu. W zeszłym roku Polska zawarła umowę zacieśniającą współpracę z Francją. W najbliższych tygodniach podpisany zostanie również traktat z Wielką Brytanią.
2: Dziś na stacjach paliw nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł i 41 groszy. To o 5 groszy taniej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy jest tańszy o 9 groszy. Jego cena maksymalna dzisiaj to 7 zł i 17 groszy.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Po blisko roku przerwy piesi w Chorzowie znów mogą korzystać z przejścia pod estakadą. Obiekt był zamknięty ze względu na zły stan techniczny. Najnowsza ekspertyza pozwoliła na warunkowe otwarcie przejścia. Na razie dostępne jest ono wyłącznie dla pieszych.
6: No jest łatwiej po prostu, jest łatwiej i na wolności się da przejść, i tu po rynku pochodzić, posiedzieć, jest więcej ludzi, tak tu było pusto, brzydko.
7: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
8: Szybciej będzie.
7: Szybciej będzie, no i cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
9: Pracuję tutaj w sklepie obuwniczym, jesteśmy bardzo zadowolone w końcu. W końcu się coś ruszy i zacznie tętnić życie, mam nadzieję.
2: Z przechodniami i przedsiębiorcami w pobliżu estakady rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Biblioteka Kurnicka pod Poznaniem obchodzi w tym roku 200-lecie istnienia. Z tej okazji zwiedzający mogą zobaczyć najcenniejsze eksponaty z jej zbiorów. Wśród nich rękopis trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, a także...
10: przepiękne, ozdobione złotem modlitewniki z XV wieku. Takie zwykłe książeczki, dzisiaj byśmy powiedzieli do modlitwy, kiedyś niezwykle precyzyjnie zdobione, kunsztownie, bardzo drogie w wykonaniu, ale teraz ich wartość też jest ogromna. XIII-wieczny kodeks Justyniana, pis praw słynnego cesarza Justyniana, również na pergaminie ozdobiony złotem. Najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki Kurnickiej, który jest starszy niż państwo polskie, bo pochodzi z IX wieku.
2: Wyliczała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Dzieła można podziwiać jeszcze dzisiaj. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatana.
8: tanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
12: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

RMF w pracy. Dzień jak z nut.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: A z nami Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. Ogólnokrajowe referendum chce zorganizować prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o politykę klimatyczną. W faktach opinie i komentarze. Za chwilę również o lokalnym wsparciu dla walczących z pożarem w Puszczy Solskiej. W akcję pomocy zaangażowało się koło gospodyń wiejskich. Jest piątek, 8 dzień maja. To są poranne fakty RMF FM. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił chęć zorganizowania ogólnokrajowego referendum. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
3: Żyjemy w czasach wielkich przemian. Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to szczególnie europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz.
2: Zadane pytanie krytykuje marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
2: A jak w tej sprawie zagłosuje opozycja?
5: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
2: Wyjaśniam, senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Zgodnie z wnioskiem referendum miałoby się odbyć 27 września. Duże wsparcie od mieszkańców dostają strażacy, którzy od wtorku walczą z pożarem Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. W gminie Józefów w akcję pomocy zaangażowało się koło gospodyń wiejskich.
6: Gotowanie w świetlicy od rana?
7: Tak, wspólnie z mieszkańcami, z KGW motywujemy się, jedna drugą mobilizujemy, żeby jakoś wszystkich wspomóc. Wszyscy wspólnie, razem wspieramy.
8: Przywiozłyśmy pierogi z serem. Taki właśnie produkt regionalny nasz.
6: Cieszą takie gesty?
9: Oczywiście. Jest to miłe.
10: Bardzo. Zgadza się, bardzo miłe. Same najlepsze rzeczy tutaj są.
2: Usłyszał w Józefowie w powiecie biłgorajskim reporter RMF FM Dominik Smaga. Pożar w Puszczy Solskiej się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony i poinformowała wczoraj Straż Pożarna. Najnowsze informacje z Lubelszczyzny na pewno dziś w faktach. Słuchajcie porannych faktów RMF FM. Jest piątek, 8 maja. Dziś podpisanie umowy w sprawie SAFE. W faktach będziemy sprawdzać, na co Polska przeznaczy pieniądze z programu. Będziemy mieli też ważne informacje dla kierowców podróżujących na Słowację. A w naszych porannych rozmowach o 7 gościem Piotra Salaka w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie generał Mirosław Różański, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. 2 minuty po 8 u Tomasza Terlikowskiego, minister energii Miłosz Motyka. W porannych faktach będą też setne urodziny legendarnego prezentera programów przyrodniczych Davida Attenbury. Zostańcie z nami, wracamy punktualnie o 6.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: I Tomasz Wyryński, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zaczynamy.
2: I zapraszamy. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany.
4: Był poszukiwany listem gończym, dziś trafi do zakładu karnego.
2: Potem w faktach apel prezydenta Ukrainy.
4: Wołodymyr Zełenski odradza zagranicznym delegacjom wyjazd do Moskwy na obchody 9 maja.
2: Polska i Włochy gotowe, by negocjować nowy traktat dwustronny.
4: O rzymskich rozmowach Donalda Tuska z Giorgio Meloni, specjalny wysłannik RMF FM.
2: Jest szósta. Dziś do zakładu karnego trafi adwokat Paweł Kozanecki.
4: 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
2: Został zatrzymany na Lubelszczyźnie. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
5: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili jednak miejsce, w którym próbował schronić się przed odsiadką. Po zatrzymaniu trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam spędził noc. Dziś ma być konwojowany do wskazanego przez sąd zakładu karnego, w którym spędzi 18 miesięcy.
2: Wołodymyr Zełenski nie zaleca zagranicznym delegacjom wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, które zaplanowano na 9 dzień maja. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni od 6 maja i nie była to już pierwsza taka oferta.
4: Ukraina była gotowa zapewnić całkowitą ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową ofertę pojawiły się tylko nowe rosyjskie ataki, nowe groźby ze strony Rosji. Chcą od Ukrainy pozwolenia na zorganizowanie parady, na bezpieczne wyjście na plac, na godzinę, raz w roku. A potem znowu chcą zabijać naszych ludzi i walczyć, mówił Wołodymyr Zełenski.
2: Wczoraj Kreml poinformował o wprowadzeniu zawieszenia broni. Ma on obowiązywać od dzisiaj do 10 maja.
4: Polska i Włochy gotowe, by negocjować nowy traktat dwustronny.
2: Donald Tusk i Giorgia Meloni podkreślali, że relacje na linii Warszawa-Rzym powinny wejść na wyższy poziom.
4: W Rzymie był nasz specjalny wysłannik Igor Skrzypek.
6: Oboje zaznaczali, że mają wspólne poglądy na najważniejsze obecnie sprawy, sytuację geopolityczną czy dążenie do pokoju na Ukrainie.
7: Mamy też bardzo podobne punkty widzenia, jeśli chodzi o trudne sprawy w Europie. ETS, o tak zwanych benchmarkach.
6: Tu jest płaszczyzna dla współpracy Polski i Włoch.
8: Ci siamo ritrovati molto spesso.
6: Często prowadziliśmy te same walki. Jesteśmy zdeterminowani, by zwalczać wszystkie te wewnętrzne cła, które Unia Europejska na siebie nałożyła, a które kończą się duszeniem naszych przedsiębiorstw, spowolnieniem naszej konkurencyjności, tworzeniem problemów dla naszych pracowników. Dlatego negocjacje nad nowym traktatem między Polską a Włochami, jak wskazał Donald Tusk, mogą rozpocząć się już niebawem i toczyć się w pilnym trybie.
2: O 10:00 Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski.
2: Są i takie fakty. Ponad 200 kominiarzy z Polski, ale też z Estonii, Łotwy i Niemiec przyjechało do Wrocławia.
4: Wszystko w ramach obchodów Święta Kominiarza, który, no jak wiadomo, przynosi szczęście.
9: Zawód kominiarza jest najpiękniejszym zawodem, jaki można sobie wymarzyć. Ja wykonuję go ponad 35 lat i kominiarz zawsze dobrze się kojarzy ludziom, zawsze się ludzie uśmiechają na widok kominiarza, bo kominiarz przynosi szczęście, zapobiegając nieszczęściu.
2: Podkreślał Mirosław Antos z Krajowej Izby Kominiarzy. No nie wiem jak ty, Tomasz, ale ja zawsze za guzik się chwytam i szukam faceta w okularach.
4: Pozdrawiamy oczywiście wszystkich wykonujących ten zawód. No, jak słyszeliśmy, najpiękniejszy, jaki można sobie wymarzyć.
2: A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Wspaniały jest deszcz. Bo deszcz robi co?
3: na Dilża glebę, która po prostu czeka na deszcz jak kaniacz dżdżu.
8: Ale ta sama woda karmi też chwasty jednoliścienne. Zwłaszcza o tej porze.
3: Jednoliścienne.
8: Jeśli planujecie zabiegi na listne, patrzcie na mapy opadów, bo okno pogodowe może być krótkie.
3: Tak.
8: Co dzisiaj w pogodzie, jeśli chodzi o opady? Sprawiedliwie w całym kraju dzisiaj może padać.
3: I to jest dobra wiadomość.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor selektu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: I to będzie tak, o tej porze i o...

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Podwyżki stóp procentowych? Możliwe. Perspektywa obniżki? Niewielka. Taką informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego.
2: Adam Glapiński wskazał m.in. na sytuację na Bliskim Wschodzie.
3: Perspektywa obniżki wydaje się mało bardzo prawdopodobna, no bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej, ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować. Te zdolności rafinaryjne, zdolności portowe.
1: Według prezesa NBP obecna sytuacja inflacyjna nie jest jeszcze zła, ponieważ inflacja pozostaje zgodna z celem banku centralnego.
2: Adam Glapiński dodał też, że Narodowy Bank Polski na koniec kwietnia miał 595 ton złota. Co będzie artykułem pierwszej potrzeby kupowanym dla wojska w ramach programu SAFE? Między innymi o to będziemy pytać w rozmowie o 7 w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Gościem Piotra Salaka będzie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański.
4: Witamy. Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień
2: witamy
4: dobry.
2: Witamy cię, Piotrze, gorąco. Piotrze, program SAFE nie będzie jedynym tematem twojej
4: nie
2: rozmowy.
4: Nie będzie, oczywiście, Ewa, ale od tego zaczniemy. Czy to jest czas przełomu dla polskiej armii? Czy zdążymy wydać tak ogromne pieniądze? Czy polski przemysł zbrojeniowy jest gotowy na przyjęcie takiej ilości zamówień? Ale też, gdzie jest sufit, jeśli chodzi o te wydatki na armię? Czy jesteśmy skazani na rosnące wydawanie pieniędzy na zbrojenia, póki nie zmieni się sytuacja międzynarodowa? Będziemy też rozmawiać o mocnych słowach Sławomira Mentzena wobec generała Kukuły i o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Także zapraszam.
1: Polecamy początek chwilę po 7.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Nasi hokeiści ciągle w grze o awans do elity. Dziś ostatni dzień Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu.
2: A teraz z pierwszego poranku fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański i wszystkiego się dowiemy, prawda?
6: Tak, dokładnie. Dzień dobry. Wczorajsze wyniki ułożyły się dla nas korzystnie. Kazachstan co prawda pokarnych, ale wygrał z Ukrainą. Francja straciła punkty, pokonując pokarnych Litwę. My wieczorem pokonaliśmy 4-2 Japonię. Po dwóch tercjach był remis 2-2.
7: Wyszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć, zmierza w jednym kierunku i w jednym celu. Graliśmy cierpliwie, graliśmy odpowiedzialnie, graliśmy mądrze, graliśmy z poświęceniem.
6: Tak mówił Filip Komorski. Dzięki wygranej dogoniliśmy w tabeli Francję i Ukrainę. Dziś ostatni dzień turnieju. Wieczorem zagramy z Litwą i kiedy będziemy wychodzić na lodową taflę, no już będzie wszystko jasne, jaki wynik da nam ewentualny awans. Poznaliśmy finalistów piłkarskiej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Widzę Europy trofeum zagrają Aston Villa i Freiburg. Widzę konferencji półfinałowych rywali wyeliminowały Crystal Palace i Rayo Vallecano. W Spale trenuje kadra siatkarzy. Na razie w okrojonym składzie. Szanse pokazania swoich umiejętności trenerowi Nikoli Grbiczowi mają młodzi siatkarze. Na przykład rozgrywający Marcel Bakaj. Jako młody chłopak odstawał od rówieśników pod względem fizycznym, jednak ciężko pracował i to w końcu zaowocowało. Pod koniec szkoły podstawowej.
8: Zobaczyłem, że ta praca się opłaciła i wtedy zacząłem być wyróżniającą się postacią. To, że zostałem rozgrywającym, no to właśnie za tych młodzieńczych lat po prostu byłem za mały na inne pozycje, a na libero już były zajęte miejsca, więc zostałem na rozegraniu.
6: Rozmowa z Marcelem Bakajem jest na rmf24.pl. W węgierskim Seget od dziś pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata w kajakarskim sprincie. Na starcie oczywiście nasza reprezentacja. To wyjątkowe miejsce dla Anny Puławskiej. Nasza zawodniczka właśnie w Seget zdobywała swoje pierwsze medale jeszcze jako juniorka.
9: Bardzo lubię ten tor, cieszę się na te zawody. Na pewno będziemy do tego bardzo dobrze przygotowane. Jestem pozytywnie nastawiona i nie mogę się doczekać tej rywalizacji.
6: Na Puławska wystąpi w Seget w dwóch indywidualnych konkurencjach.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: To jest stacja RMF w pracy.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Dziś w Warszawie podpisanie umowy SAFE.
3: Polska ma otrzymać na obronność prawie 44 miliardy euro.
2: Ponad 800 strażaków nadal bierze udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie.
3: Jak wygląda sytuacja w Puszczy Solskiej? Sprawdza nasz reporter.
2: Już za moment rozmowa o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
3: Gościem Piotra Salaka będzie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański.
2: O 13.30 Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową, która otwiera linię kredytową na prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie.
3: Polska i Litwa będą pierwszymi krajami, które podpiszą umowy pożyczek SAFE, napisała w mediach społecznościowych szefowa Komisji Ursula von der Leyen.
2: O szczegółach brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: W ciągu kilku dni Komisja Europejska wypłaci Polsce 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Największym wyzwaniem najbliższych 3 tygodni będzie podpisanie około 40 kontraktów indywidualnych. Po 30 maja Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami. Termin jest więc bardzo napięty, ale większość umów jest już przygotowana. Komisja nie chciała iść na rękę Polsce i przedłużać tego terminu, gdyż został on zapisany w unijnym prawie. Jeżeli Polska nie zdąży z kontraktami indywidualnymi, to będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii, a Bruksela przedstawić rewizję planu SAFE.
3: Mocno popadało ostatniej nocy, ale akcja gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej trwa.
2: Na miejscu wciąż pracuje ponad 800 strażaków. W faktach o poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy,
5: Michale.
3: Dzień dobry. Jaka sytuacja jest teraz na południu Lubelszczyzny, gdzie od wtorkowego, prawda, popołudnia płoną lasy?
5: A jest znacznie lepsza niż jeszcze wczoraj. To przede wszystkim zasługa pogody. Przestało wiać, a z nieba lał się deszcz.
6: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
5: Powiedział mi przed chwilą brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas pracuje 615 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Jest też niemal 200 ochotników. Są policjanci, pracownicy lasów państwowych i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Co ważne, pożar już się nie rozprzestrzenia. Teraz akcja koncentruje się głównie na dogaszaniu zarzewi ognia. Jak słyszę, mimo dobrych warunków pogodowych, te działania mogą jednak potrwać jeszcze nawet kilka dni.
3: Kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa, jest Polak. Jan Dobrogowski, informuje BBC.
2: Dotychczas Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 5 zakażeń spośród potencjalnych 8. Zmarły 3 osoby.
3: Szef tej organizacji, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uspokoił, że zagrożenie zakażeniem hantawirusem jest niskie. Dodał, że trwa dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyny wybuchu epidemii.
7: Prior to boarding the ship, the first two cases are traveled.
2: Pierwsze dwie osoby przed wejściem na pokład statku podróżowały przez Argentynę, Chile i Urugwaj w ramach wyprawy ornitologicznej. Obejmowała ona wizyty w miejscach występowania gatunku szczura, o którym wiadomo, że jest nosicielem wirusa Andes. WHO współpracuje z argentyńskimi służbami zdrowia, aby ustalić, jak ta para się przemieszczała, powiedział.
3: Jednostka płynie w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani.
8: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość.
3: Witamy i słuchamy.
9: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7 jest generał Mirosław Różański, senator, szef Senackiej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie generale.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Panie generale, co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z SAFE?
10: Przede wszystkim mamy pamiętać o tym, że dzisiaj potrzeby są wielodomenowe. Jestem przekonany, że tak będą kierowane nasze pieniądze, ale to przede wszystkim systemy antydronowe, całe spektrum cyberprzestrzeni, która musi być wyposażona w systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, no i amunicja. No to jest.
9: Czyli amunicja i systemy antydronowe to są te rzeczy pierwszej potrzeby, a pańskim zdaniem zdążymy wydać tak duże pieniądze, bo czasu jest mało?
10: Znaczy, to jest pytanie, które jest obarczone pewnymi ryzykami. Pamiętajmy, że dzięki to oczywiście jest trochę z przekąsem powiedziane panu prezydentowi. Mamy 2 miesiące opóźnienia, bo jego weto z 12 marca mocno przeszkodziło tym projektom w zakresie realizacji. No jest oczywiście apel do tego, aby przygotować te umowy, a raczej je podpisywać w tempie takim ekstraordynaryjnym, nawet zostało użyte do określenia 24 godziny na dobę. Może to jest swoista parafraza, ale naprawdę trzeba się... Natomiast wtedy, kiedy robimy te rzeczy w takim tempie, to istnieje pewne ryzyko, ale ja osobiście nie mam aż takiej wiedzy, natomiast chcę przyjąć ze zrozumieniem i chcę wierzyć w to, że Agencja Uzbrojenia te projekty umów ma już gotowe i przygotowane.
9: Będziemy o tym dalej rozmawiać w Radiu RMF24 słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy. Rozmowa Piotra Selaka trwa w sieci. My polecamy już poranną rozmowę w RMF FM.
3: Dwie minuty po ósmej gościem Tomasza Terylkowskiego będzie minister energii Miłosz Motyka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: A z nami nasza cudowna pogodynka, Tomasz Olbratowski. Co w pogodzie?
12: Ojej, dużo by gadać, proszę pana, tylko że mi się mapa tutaj zepsuła w internecie.
11: Aha, no to
12: aha, ale
11: to
12: fajnie, patrzę na godzinę 13, temperatury mogę powiedzieć. Używam celowo liczby mnogiej, tak? Bo tu jest kilka tych temperatur na ekranie.
11: Do konkretów.
12: Na północy to tak będzie 10, 11 do 15, tak samo będzie na południu i wszędzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Jest też nasza druga pogodynka, Mariuszka.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
4: Bardziej potrzebne są systemy antydronowe i amunicja,
5: podkreślał przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański w RMF FM i radiu RMF 24, mówiąc o zakupach pierwszej potrzeby dla wojska w ramach programu SAFE.
6: Mamy pamiętać o tym, że dzisiaj potrzeby są wielodomenowe. Jestem przekonany, że tak będą kierowane nasze pieniądze, ale to przede wszystkim systemy antydronowe, całe spektrum cyberprzestrzeni, która musi być wyposażona w systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności.
4: Całą rozmowę Piotra Salaka z generałem Mirosławem Różańskim jest na rmf24.pl.
5: Kolejne linie lotnicze sygnalizują braki w zaopatrzeniu w paliwo lotnicze. Co to oznacza dla wakacyjnych planów Polaków?
4: No to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie minister energii Miłosz Motyka.
5: W warszawskim studiu jest już autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Tomku, o co jeszcze zapytasz swojego gościa?
7: No, ceny paliw to oczywiście temat numer jeden, bo to określa naszą rzeczywistość. Ale będę też pytał, jak sygnalizowaliście o ceny biletów lotniczych, o bezpieczeństwo lotów, a także o ceny energii. Nie zabraknie także pytań zaproponowane przez prezydenta, referendum i o budowę elektrowni jądrowej.
4: Ta rozmowa tuż po ósmej. Gorąco zapraszamy.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: I o poranku na posterunku Igor Skrzypek, witamy się.
9: Dzień dobry, kłaniam się. Czy czeka nas powrót do podwyższonej inflacji? O pewne prognozy jest bardzo trudno, bo jak ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niepewna.
10: Nadal jesteśmy w celu inflacyjnym. No, to jest marzenie każdego banku centralnego. Zobaczymy wszyscy razem, jak przez ten miesiąc to będzie wyglądać.
9: Uspokaja poniekąd prezes NBP Adam Glapiński i zwraca uwagę, że wzrostowi inflacji mogą przeciwdziałać problemy, z jakimi niestety mierzą się obecnie rolnicy.
10: Ceny żywności są niskie i one poprawiają sytuację i wskaźnik inflacji. W tej chwili mamy do czynienia z wieloma negatywnymi czynnikami dotyczącymi naszego rolnictwa, w tym suszy. No, za granicą też z tą żywnością tak wygląda różnie, no więc oczywiście to obserwujemy.
9: I więc oczywiście, gdyby ta susza się utrzymywała, to tu ceny mogą się zmieniać, a to właśnie ceny żywności, a więc podstawowych produktów dla gospodarstw domowych, są kluczowym czynnikiem dla ewentualnego napędzania inflacji. Ta niepewność oznacza, że obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie raczej są wykluczone, bliżej nam do podwyżek. A teraz jeszcze o obniżkach. W weekend czeka nas tańsze tankowanie. Orlen obniża ceny hurtowe w rafineriach. To oznacza zmiany cen maksymalnych na stacjach. Spodziewajmy się, że litr benzyny 95 będzie tańszy o kilka groszy, a litr oleju napędowego nawet o kilkanaście. Kierowcy skorzystają z chwilowej przeceny na rynku ropy. Surowiec ten ostatnio potaniał, choć teraz o poranku po doniesieniach i o wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem znów ropa drożeje, więc obniżki mogą być chwilowe. A kolejne obniżki widzimy na kursach zagranicznych walut. Złoto się umacnia, euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,88.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A w zupełnym gratisie o 7:34.

RMF słuchaj tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF w pracy. Dzień jak z nut.
1: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
2: 8:00. Zaczynamy.
3: Zapraszamy.
4: Polska pierwsza w Unii Europejskiej po miliardy na modernizację armii.
5: Rząd przygotowuje blisko 40 kontraktów w ramach unijnego programu SAFE.
4: Posłuchajcie, na co konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze.
5: Co dalej z dopłatami do paliw? Czy Polska przygotowuje się na dalszy wzrost cen ropy?
4: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Miłosz Motyka, minister energii.
5: Podpisanie umowy dziś o 13:30, no a później walka z czasem, by zdążyć do końca miesiąca z podpisaniem niemal 40 kontraktów. Taki jest plan rządu na to, co zrobić z pożyczką z unijnego programu SAFE dla Polski.
4: Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski.
6: Jestem, dzień dobry.
4: Witaj, Michale. Na co wydamy niemal 44 miliardy euro, które mamy otrzymać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek?
6: Zdecydowana większość tej kwoty ma trafić do krajowego przemysłu i naszych firm zbrojeniowych. Tak deklaruje rząd. Ponad połowę kwoty z programu SAFE może otrzymać Polska Grupa Zbrojeniowa. W planach ma zakup dla Wojska Polskiego bojowych wozów piechoty Borsuk, systemów antydronowych, radarów i uzbrojenia dla armii. A to nie wszystko. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia kolejne inwestycje, które sfinansuje pożyczka z SAFE.
7: Sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie, to jest komponent, który dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni realizuje. Jest kolejny komponent, czy to armatochaubice, czy amunicja. Nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe.
6: Jak słyszę w rządzie, ważny jest teraz czas. Umowy zawierane przez poszczególne państwa w ramach SAFE muszą zostać podpisane do końca maja. Zajmie się nimi Agencja Uzbrojenia.
4: Słowacja od dzisiaj nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów.
5: Słowacki rząd, przypomnijmy, wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Miały chronić kraj naszych południowych sąsiadów przed tak zwaną turystyką paliwową.
4: A o szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
8: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
9: Rozmowa oparta na faktach.
5: Tomasz Terlikowski i jego gość.
4: Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, Miłosz Motyka jest moim gościem dzisiaj. Minister energii PSL, witam panie ministrze.
11: Dzień dobry.
10: Panie ministrze, ile będzie kosztować paliwo jutro i pojutrze w weekend na stacjach?
11: Jeżeli chodzi o cenę maksymalną na najbliższe dni, ona będzie podana około godziny 12. Należy się spodziewać niższej ceny niż dziś.
10: Ale wie pan, o ile niższej?
11: Dokładną daną każdego z rodzaju paliw i benzyny 95, 98 i diesla poznamy do godziny 12.
10: Ale pan ją zna. Powiedział pan, że będzie niższa.
11: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym. Sytuacja na rynkach też wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa. Ostatnie dni natomiast, to tak jak obserwowaliśmy po tym zaognieniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, były wyższe ceny. Teraz znowu wracamy do pewnego
10: tylko,
11: uspokojenia.
10: Tylko, że dziś w nocy było miłosne stuknięcie, jak to
11: ale ceny są, ale jeżeli
10: Trump.
11: Chodzi o trend, bo mówimy tutaj o trendzie, który ma później wpływ i przełożenie na nasze portfele w zakresie cen na stacjach, to on jest bardziej ostrożnie optymistyczny. Natomiast oczywiście to nie jest moment i to nie jest dzisiaj czas, kiedy możemy mówić o tym, że ceny paliwa są rynkowo niskie, bo tutaj ta interwencja państwa jest oczywiście konieczna.
10: CPN został przedłużony do połowy
11: 15 maja.
10: A co dalej?
11: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze. Tutaj
10: będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
11: jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, to znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych. Tutaj ta ostateczna decyzja zawsze należy do też do pana premiera, ale oczywiście pana ministra Domańskiego również, który odpowiada za budżet
10: państwa. Bo to kosztuje państw. Miesięcznie 1,5 miliarda, trochę ponad 1,5 miliarda, prawda?
11: Tak.
10: Stać nas na to?
11: Stać
10: nas. Ile jeszcze wytrzymamy?
11: No to jest pytanie do pana ministra Domańskiego, natomiast też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne, kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
10: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
11: Nie.
10: Dla firm? Dla kogo?
11: Co znaczy? Analizujemy tę sytuację rynkowo pod kątem tego, jak będą kształtowały się ceny chociażby gazu. I tutaj takie mechanizmy, jakie miały już miejsce w latach poprzednich, możemy wprowadzić. Taka też inicjatywa na poziomie europejskim przez kilka państw została podjęta, zainicjowana. Stosowny list do ciał unijnych został wystosowany także przez Polskę.
10: A co z LPG? Bo to też jest takie pytanie, które cały czas się pojawia z tym gazem do samochodów.
11: Jeżeli chodzi o ceny gazu, spadają w ciągu ostatnich dni. To też jest element uspokojenia sytuacji na rynkach. Natomiast jak pan redaktor mnie także pyta o sytuację budżetu państwa, no tak. To też jest pewna odpowiedź, co z LPG. W tym zakresie to wsparcie, ta tarcza ochronna jest skierowana w stosunku do paliw, które są narażone na najwyższe procentowe podwyżki.
10: Panie szczerze, dobrze zrozumiał. Pan powiedział o tym, o podatku od ponadwymiarowych zysków. To miałoby zastąpić CPN, czy nie. Uzupełnić kwestie budżetowe, żeby tych pieniędzy było więcej?
11: To jest naturalne działanie, które też podnosiliśmy jako możliwe w momencie wprowadzenia programu CPN. O tym mówił premier. Jako to, żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przedkupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe lub szybciej spadają i ten zysk jest wyższy danych firm i dzisiaj tę sytuację analizujemy wspólnie z ministerstwem.
10: Pytam się także dlatego, że tak, za chwilę mamy czerwcówkę, to po 15 maja jest czerwcówka, a potem mamy wakacje i to jest moment, w którym bardzo wielu Polaków będzie się poruszało także samochodami, będzie potrzebowało paliwa i pytanie, czy wtedy możemy czuć się bezpiecznie.
11: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach, ona jest tak niestabilna i jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i nikt nie będzie wskazywał na daną przyszłość, jak
10: ale
11: będą się te ceny kształtowały.
10: Ale rządu, czy będzie zachowywał program CPN?
11: Ale to panie redaktorze, odpowiadam. Jeżeli sytuacja na rynkach się nie uspokoi, to będziemy analizowali ją oczywiście na bieżąco, ale ten program, tak jak deklarowaliśmy, będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne.
10: A co z paliwem lotniczym? Bo to jest drugie pytanie, które się pojawia. I rzeczywiście wiele linii lotniczych i wiele portów lotniczych zaczyna mówić o tym, że go brakuje.
11: To jest sprawa, która jest bardzo mocno podnoszona przez nas na poziomie europejskim przede wszystkim, bo to jest już kwestia bardzo mocno nie narodowa, tylko europejska siłą rzeczy, bo przecież te loty są międzynarodowe i jako Polska jesteśmy bezpieczni, mamy zagwarantowane i produkcję, i dostawy, i odpowiednie magazyny. Natomiast w różnych państwach
10: będzie podobnie.
11: Nie przewidujemy ryzyk. Nie braknie paliwa lotniczego w Polsce. Takie zapewnienie ze strony i spółek paliwowych, i też naszego narodowego czempiona lotu mamy. Nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o loty z Polski. Natomiast tak, w niektórych państwach pewne ograniczenia w siatkach połączeń niektórych linii lotniczych są już wprowadzane.
10: Żebyśmy dobrze to zrozumieli praktycznie. To znaczy, możemy wylecieć z Polski, bo tutaj paliwo będzie, ale może się okazać, że z jakiegoś kraju możemy nie wrócić.
11: Pan redaktor próbuje państwu przedstawić wizję, w której będziecie musieli na wakacje spędzić trochę dłużej. Natomiast już uspokajam. Państwa europejskie, ministrowie energii bardzo intensywnie pracują nad tym, by to paliwo lotnicze w momencie właśnie szczytu sezonu wakacyjnego zapewnić. Przestawiane są moce rafineryjne na produkcję paliwa jet oraz ściągane jest to paliwo z innych kierunków. Stąd myślę, że wiele państw dzisiaj widząc to, jak ten ruch się kształtował w kolejnych poprzednich latach, odpowiednio zwiększa dzisiaj te dostawy.
10: Ale z drugiej strony już słyszymy, że niektóre linie lotnicze niemieckie, włoskie ograniczyły. To znaczy, że jakby
11: ale
10: wszystko,
11: panie redaktorze,
10: wszystko państwo robią, ale nie ma takiej...
11: Nie, ograniczyły także ze względu na to, że te koszty są po prostu bardzo wysokie. Wysokie ceny związane z importem danego paliwa jet. Brak później chętnych na loty sprawia, że linie lotnicze notują straty i to jest czysta ekonomia. O tym rozmawialiśmy z ministrami energii podczas ostatnich spotkań tutaj to też niestety jest pochodną sytuacji na Bliskim Wschodzie, za którą nikt z nas nie odpowiada.
10: Panie ministrze, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo, to jest pytanie. Pan mówi, że ja tutaj coś przedstawiam słuchaczom. Ja
11: no i prowokacyjnie rozumiem, panie redaktorze.
10: Pytanie, czy może być tak, że ktoś wyleci z Polski, bo my mamy, a na przykład tak z jakiegoś kraju będzie miał kłopot z tak powrotem, albo tak zapłaci dużo więcej.
11: Tak nie będzie, natomiast niestety to, co obserwujemy, to, co już dzisiaj nie jest ryzykiem, tylko niestety nową rzeczywistością, to są wyższe ceny, które są spowodowane tym, że to paliwo jest po prostu droższe. Wyższe ceny wakacji, wyższe ceny w sektorze turystycznym.
10: Tu stawiamy kropkę i za chwilę do wakacji i do wsparcia branży lotniczej wrócimy. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
5: Dziękujemy. Należy się spodziewać niższych cen paliw niż dzisiaj, ale dokładnie dowiemy się tradycyjnie po 12.
4: Ujawnił przed momentem nasz gość, minister energii Miłosz Motyka, i ta rozmowa trwa w sieci.
5: A my już zapraszamy na fakty o 8.30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
14: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? Najwięcej deszczu na południu, na południowym wschodzie i na wschodzie kraju. Czyli tak, Małopolska, Śląskie, Dolny Śląsk, Świętokrzyskie i Lubelszczyzna z deszczem. Najmniej deszczu, ale też będzie pochmurno na północy i tak, północnym zachodzie.
10: Tak cały weekend?
14: Czekaj, prawie, zaraz zaskoczył. Nie, niedziela ma być ładna.
10: Niedziela będzie.
14: Sobotę leje, niedziela ładnie.
15: Prześwitajmy, sytuacja jest taka glebowa.

0: boli burka. Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od najnowszych informacji z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku strażacy walczą z pożarem lasu.
2: Padający deszcz poprawił tam sytuację, ale niestety po południu ma już przestać padać.
3: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
1: Powiedział przed chwilą Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Służby wznowiły pracę w jeziorze Charzykowskim w Borach Tucholskich. Wczoraj nurkowie wydobyli ze zbiornika kilkanaście niewybuchów.
2: Ewakuowano 30 okolicznych mieszkańców. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry. Staszku, jaki jest plan na dzisiaj?
4: Nurkowie minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców chcą sprawdzić, czy w promieniu kilkudziesięciu metrów pod wodą nie znajduje się więcej niewybuchów. Na czas działań, które ruszyły pół godziny temu, ewakuowano ponownie mieszkańców żyjących najbliżej linii brzegowej. Przygotowano dla nich miejsce w okolicznej podstawówce. To jedno z największych jezior w okolicy. Leży na granicy Kaszub, ale już w Borach Tucholskich jest uwielbiane przez żeglarzy.
1: Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy.
2: Ceny paliw na weekend będą niższe, ujawnił w RMF FM minister energii.
1: Miłosz Motyka był gościem Tomasza Terlikowskiego.
5: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym.
2: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Wisła Kraków z szansą na powrót do ekstraklasy.
2: I kolejny o poranku fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
7: Dzień dobry, piłkarze Białej Gwiazdy kończą właśnie swój czwarty sezon w pierwszej lidze. W tym czasie dwukrotnie walczyli o ekstraklasę w barażach. Bez powodzenia teraz mogą wywalczyć bezpośredni awans. Do końca sezonu 3 kolejki, a do sukcesu potrzebny 1 punkt. Można go zdobyć w wieczornym meczu z Chrobrym Głogów na własnym stadionie.
8: To może być dzień, w którym już postawimy kropkę na D i nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu.
7: Tak mówił trener Mariusz Job. Początek meczu o 21:00 na trybunach będzie komplet. W Ekstraklasie duży krok w stronę mistrzostwa może zrobić Lech Poznań o 20:30. Kolejorz zagra z Arką Gdynia. Wcześniej o 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce i to będzie już 50. mecz Rakowa w tym sezonie.
9: Tutaj jest taka duża mądrość, no, wybrać tych zawodników, którzy rzeczywiście będą się czuli najlepiej. Mówię nie tylko i wyłącznie pod kątem fizycznym, ale też takiego zmęczenia mentalnego. Na pewno to zmęczenie to nie są żadne wymówki ani w coś, co będziemy chcieli uciekać.
7: To nowy trener Rakowa Dawid Kroczek. Kolarski peleton rusza do rywalizacji. Rozpoczyna się Giro d'Italia. Na początek 3 etapy w Bułgarii. Dziś start etapu w Nesebarze, meta w Burgas. Cały wyścig to ponad 3400 km. Kto uzupełni grono ćwierćfinalistów Orlen Basket Ligi? Dziś dwa mecze fazy play-in o 18:00 we Włocławku. Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra.
10: Na pewno będzie ciężki mecz, na pewno jedziemy do najbardziej gorącej hali w lidze. Musimy sobie z tym poradzić, graliśmy niedawno. Jedziemy walczyć o wszystko.
7: To trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stal Ostrów Wielkopolski, a zwycięzcy tych spotkań zagrają w ligowym ćwierćfinale. Za chwilę początek drugiego dnia rywalizacji w rajdzie Portugalii. Kolejna w tym roku runda Mistrzostw Świata WRC. Po wczorajszych odcinkach specjalnych liderem jest Szwed Oliver Solberg.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: To jest stacja RMF w pracy.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM punktualnie o 9:00. Ewa Kwaśne i Tomasz Wryński.
2: A na początek nowe informacje w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie.
3: Dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie może potrwać nawet tydzień.
2: Nadal pojawiają się zarzewia ognia.
3: 50 maratonów w 50 dni.
2: Takie wyzwanie postawił przed sobą polski Forrest Gump.
4: To będzie w 50 różnych amerykańskich stanach, z Alaską i z Hawajami włącznie.
3: Wybiła 9:00.
2: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie.
3: Wczoraj 67-letni mężczyzna zastrzelił swoją partnerkę. Policjanci na posesji znaleźli ich dwoje dzieci. Rozpoczęli poszukiwania sprawcy.
2: Na jego ciało natrafili na cmentarzu w Prażmowie. Krzysztof zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, co ustaliłeś?
5: Para nie mieszkała razem. Kobieta z dziećmi w wieku 7 i 11 lat kilka miesięcy temu przeniosła się do domu w Raszynie. Mężczyzna miał mieszkanie w Pruszkowie. Po południu przyjechał do kobiety, kazał dzieciom wyjść z pokoju, a następnie oddał strzał. Po zdarzeniu uciekł, a służby powiadomił syn ofiary, dzwoniąc na numer alarmowy. Gdy funkcjonariusze zjawili się na wezwanie, dzieci siedziały przed domem na ławce. Gminne władze zapewniły im opiekę. Mundurowi natomiast rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Po niespełna 4 godzinach znaleziono ciało 67-latka. Nie są znane powody tej tragedii. W domu kobiety nigdy nie było policyjnych interwencji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że był emerytowanym pilotem.
3: Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
2: W sumie ogień objął 350 hektarów, poinformowały przed chwilą służby. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
3: Chociaż od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
6: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
2: Tłumaczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski.
3: Najbliższe godziny przyniosą korzystne zmiany na stacjach benzynowych.
7: Należy się spodziewać niższej ceny.
2: Deklarował podczas porannej rozmowy w RMF FM Miłosz Motyka, minister energii.
3: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jak długo możemy liczyć na niższe ceny?
8: Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ceny będą spadać, podkreślał minister. A dowodzą tego ceny hurtowe, ale nie tylko.
7: Sytuacja na rynkach wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa.
8: Na tym etapie niskich cen nie da się jednak utrzymać, podkreślał minister Motyka, bez wsparcia państwa. Program CPN kończy się 15 maja. Czy zatem będzie przedłużony?
7: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze, tutaj.
8: Będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
7: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych.
8: Nie będzie natomiast zmian w kwestii autogazu. Minister energii zapewniał też, że nie będzie problemów z paliwem lotniczym w Polsce. Wyloty na wakacje będą możliwe.
2: Cała rozmowa z ministrem energii Miłoszem Motyką jest już na rmf24.pl.
9: To nie fikcja, to fakty.
3: Nazywają go polski Forrest Gump. Ultramaratończyk Tomasz Sobania zamierza przebiec 50 maratonów w 50 dni. Zacznie w niedzielę na słynnym moście Golden Gate.
2: W San Francisco spotkał się z nim korespondent RMF FM Paweł Żuchawski.
10: Tomek, wielki wyczyn, 50 biegów, 50 maratonów. W ciągu 50 dni na 250 lat Stanów Zjednoczonych zaczynasz już najbliższą niedzielę tutaj w San Francisco.
4: Tak, to prawda. No i całe wyzwanie nie polega tylko na tych 50 maratonach w 50 dni, ale to będzie w 50 różnych amerykańskich stanach, z Alaską i z Hawajami włącznie.
10: Ile butów, ile koszulek, bo nie wierzę, że uda się to przebiec w jednej parze butów i w jednej koszulce.
4: 10 par butów zabrałem, mam sporo koszulek, mam takie koszulki jak tutaj, w których będę biegał podczas mojej wyprawy, to jest oficjalna koszulka mojego biegu. No i sprzętu jest całe mnóstwo, bo wyprawa jest konkretna, więc mamy też 2 kampery, 6-osobową ekipę, 2 operatorów kamer, fizjoterapeutę, kierowców. Wyzwanie jest naprawdę potężne.
3: Och, podziwiamy, co Ewa?
2: Ja bardzo.
3: Mocno trzymamy kciuki.
2: Tomku, a ty wiesz, o czym mówisz, prawda? Bo biegasz w maratonach.
3: No,
2: muszę tu pochwalić
3: tak
2: naszego kolegę redakcyjnego z kolejnym rekordem swoim, prawda?
3: Tak jest.
2: Ale oczywiście Tomkowi Sobanii również życzymy sukcesów, prawda? Liczymy,
3: oczywiście,
2: że wszystko się uda. Na pewno o tym poinformujemy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Najwięcej deszczu na południu, najmniej deszczu na północy, najchłodniej na północy i na północnym zachodzie, najcieplej na południowym wschodzie.
5: I to mniej więcej tyle. Dobranoc.
11: Dziękujemy. Dziękujemy, staraliśmy się.
12: Czyli mi się mapa wymieszała.
11: Co za Mario? Co chciałbyś dołożyć do tej pogody?
13: Nie, ja chciałem zapytać, co lepiej? Więcej deszczu czy na południu, czy zimniej na północy?
11: Znaczy więcej deszczu wszędzie.
13: Wszędzie więcej deszczu.
5: W obecnej sytuacji tak.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: A z nami kolejna pogodynka, coś nieprawdopodobnego. Daniel
13: Ile
11: Dyk.
13: Tego tak dzisiaj jest.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Beryński.
2: O dymisję wiceminister zdrowia apeluje do premiera, samorząd lekarski.
3: Medycy zarzucają bierność w obliczu trudnej sytuacji finansowej.
4: Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania, obrażania.
2: Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Ziobry, kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
3: W faktach także setne urodziny znanego na całym świecie prezentera programów przyrodniczych w BBC.
2: Rośnie napięcie między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Radą Lekarską.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, przed południem samorząd lekarski złoży w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceminister Katarzyny Kęckiej.
2: Medycy skarżą się na trudności we współpracy. Michał jest w Alejach Ujazdowskich w Warszawie przed siedzibą kancelarii prezesa Rady Ministrów. Witamy.
5: Tak, dzień dobry.
2: Michale, co konkretnie lekarze zarzucają wiceminister zdrowia?
5: Według Naczelnej Izby Lekarskiej wiceminister nie chce słuchać podpowiedzi, jak poprawić trudną sytuację w ochronie zdrowia. Tak to opisuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
6: Nie zgadzamy się na metody stosowane przez panią wiceminister Katarzynę Kęcką. W związku z tym prosimy pana premiera o rozważenie interwencji w tej sprawie. Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania.
5: Tymczasem wieczorem Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wytyka właśnie Radzie Lekarskiej, że ta uchyla się od kontroli finansowej. To jest kolejny w ostatnich tygodniach po protestach dyrektorów szpitali powiatowych przykład napiętej sytuacji w ochronie zdrowia, a w tle jest luka finansowa, która w tym roku w budżecie NFZ sięga 17 miliardów złotych.
3: O tę napiętą sytuację nasz reporter będzie dopytywał w resorcie zdrowia w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
2: Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, jest kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
3: Jego nazwisko pojawiało się w związku z aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
2: Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, Piebiak jest jedyną osobą, której wybór do Rady rekomenduje PiS.
3: O tym, jakie ma szanse nasz dziennikarz Tomasz Skory.
7: Ze względu na przepisy wybór Piebiaka jest właściwie pewny. Ustawa o KRS daje każdemu klubowi w Sejmie możliwość picia do 9 kandydatów, ale też nakazuje, że wśród 15 sędziów wybieranych do Rady przez Sejm musi być przynajmniej jeden rekomendowany przez każdy z klubów. PiS wykorzystuje ten przepis, podobnie jak Konfederacja, która też zgłosiła tylko jednego kandydata, sędziego Łukasza Zawiślaka. Dzięki temu Piebiak i Zawiślak mają już dziś pewność wejścia do KRS. Termin zgłaszania sędziów popieranych przez kluby minął wczoraj. Pełną 15 nowych sędziów, członków KRS, Sejm ma wybrać w przyszłym tygodniu. Lista kandydatów będzie głosowana łącznie, więc koalicja, zaciskając zęby, będzie musiała poprzeć także Łukasza Piebiaka, symbol reform, które od lat zwalcza.
2: Czy to koniec tanich urlopów? Jak sytuacja globalna wpływa na wasze wakacyjne plany?
3: To będziemy sprawdzać w dzisiejszym programie Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Skierniewicach jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Magdo, o co będziesz pytać naszych słuchaczy?
8: O ceny tegorocznych wakacji i o kierunki wyjazdów. Czy konflikty światowe i zawirowania na rynku paliw mają dla was znaczenie? A może w ogóle nigdzie się nie wybieracie? Będziemy też sprawdzać, czy można znaleźć tani letni wypoczynek i jaki jest wyjazd waszych marzeń. Nasz wóz satelitarny zobaczycie m.in. w Skierniewickim Rynku i na osiedlu Widok. Zapraszamy!
3: Setne urodziny obchodzi dziś Sir David Attenborough.
2: To znany na całym świecie prezenter programów przyrodniczych w BBC.
3: Skąd wziął się jego fenomen? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
9: Sir David Attenborough łączy pokolenia Brytyjczyków. To przy jego programach dzisiejsi dziadkowie, rodzice i dzieci uczyli się empatii do świata, którego często nie dostrzegamy. Sir David już nie podróżuje, ale jego charakterystyczny, kojący szept wciąż towarzyszy najważniejszym filmom przyrodniczym. Zanim zostałem producentem telewizyjnym, byłem zoologiem. To, że mogłem obie te pasje połączyć, jest dla mnie niezwykłym przywilejem. Tak z charakterystyczną skromnością mówi o swojej karierze Sir David. Brytyjskie media od tygodnia świętują jego okrągłe urodziny. Na antenach radiowych i telewizyjnych pojawiają się ludzie, którzy opowiadają o jego magicznym wpływie na ich życie. Wszyscy życzymy mu kolejnych 100 lat.
2: A w faktach kulturalnych RMF FM za godzinę o nowych Gwiezdnych Wojnach.
3: Jak mówił na spotkaniu z fanami, grający jedną z głównych ról Pedro Pascal, to po prostu kino stworzone do oglądania na wielkim ekranie. Filmy z serii Gwiezdne Wojny, które oglądałem w dzieciństwie, widziałem właśnie w kinie.
2: Szczegóły o 11. Na fakty zapraszamy w imieniu Anny Wachowskiej.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień faktów, witamy. Jest z nami Anna Wachowska.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Zapraszam. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego sylwetkę przybliży dziennikarz RMF FM. Mamy nowe fakty w sprawie tragedii na Jeziorze Salińskim na Kaszubach. Mógł do niej doprowadzić jeden z pasażerów łodzi. Będą też fakty kulturalne, a w nich nowe Gwiezdne Wojny. Bartosz Grodecki, nowym szefem Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych otrzymał właśnie z rąk prezydenta nominację na funkcję zwolnioną niedawno przez Sławomira Cęckiewicza. Fakty o 11 otwiera dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Co zdecydowało o wyborze Grodeckiego na szefa BBN-u?
3: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną w pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi, odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
4: Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także umiejętność międzynarodową funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy korzystać.
3: Mówił prezydent, podkreślając, że z nowym szefem BBN łączy go właśnie krytyczny stosunek do migracji.
2: To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na Jeziorze Salińskim na Kaszubach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, a dwie inne trafiły do szpitala. Tym tematem zajmuje się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co już wiadomo w tej sprawie?
5: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
2: Zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów. Dzień po dniu. Stan po stanie. Takie zadanie postawił sobie ultramaratończyk Tomasz Sobania, który wyruszy w trasę na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
6: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Nie chcę tego w jakiś sposób politycznie tutaj łączyć. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami.
2: Z Tomaszem Sobanią spotkał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Fakty z pozytywną energią.
2: Już można zachwycać się kolorami i zapachami bzu, a to jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną.
8: Robi wrażenie i zapachowo, i wizualnie, bo bardzo pięknie się te kolory komponują.
9: No właśnie, jeszcze nie wąchałam, tylko oglądam, ale jestem zachwycona i najchętniej to bym sobie ułamała, ale nie wypada.
10: Wyczuwacie zapach, czy przywykłyście?
11: Bardzo, jak codziennie tutaj chodzimy, to właśnie czuć i bardzo ładnie to wygląda też.
12: W kulę zapachową się to zmienia i właśnie bardzo ładnie to i tak pachnie tymi bzami.
2: Aleję pełną bzów w Łodzi odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A teraz już czas na fakty kulturalne w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień
13: Jestem,
2: dobry Kasiu.
13: Dzień dobry.
2: Na początek nowe Gwiezdne Wojny.
13: W Londynie ekipa filmu Mandalorian i Grogu spotkała się z fanami. To jest nowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen, kinowa kontynuacja popularnego serialu. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. aktorzy Sigourney Weaver i Pedro Pascal, wielki fan Star Wars. Pamiętam, jak szedłem do kina na Imperium kontrataku. Jak w końcu udało nam się zdobyć bilety na Powrót Jedi i jak ogromne wrażenie zrobiły na mnie jako dziecku. I ten Luke Skywalker wpatrujący się w horyzont z dwoma słońcami, scena w zgniatarce śmieci, Obi-Wan, Darth Vader i te miecze świetlne, wspominał Pedro Pascal. Nowy film w kinach od 22 maja. W Teatrze Nowym w Łodzi dziś premiera Snu o jesieni. Spektakl powstał na podstawie dramatu Jona Fossego, norweskiego pisarza, laureata literackiego Nobla. To opowieść o samotności, pamięci i o przemijaniu. 26 czerwca w streamingu zadebiutuje piąty sezon lubianego i dobrze ocenianego serialu The Bear. To finał opowieści o genialnym szefie kuchni, który ratuje rodzinny bar z kanapkami. Wszystkie odcinki ostatniego sezonu pojawią się w dniu premiery.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wiem, że to jest dobry moment, żeby usłyszeć Depeche Mode. Każdy moment jest dobry, żeby Depeche usłyszeć.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: 12, więc posłuchajmy razem faktów w samo południe.
2: Do zakładu karnego w Chrubieszowie trafił Paweł K., adwokat od Trumien na Kółkach. Był ścigany listem gończym. Wczoraj został zatrzymany. Dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać nawet tydzień. Dlaczego tak długo? Zapytam o to dziennikarza RMF FM. Na koniec Warszawa. Tam mierzą się najlepsi kierowcy miejskich autobusów. Adwokat od Trumien na Kółkach, Paweł K., trafił rano do zakładu karnego w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Ścigany listem gończym mężczyzna, przypominamy, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Co dalej będzie się działo z tym mężczyzną?
3: On trafił do celi przejściowej, będzie w niej przebywał do 14 dni. Wtedy ma zapaść decyzja, gdzie będzie odbywał resztę kary. Paweł K. przechodzi teraz standardowe procedury osadzenia, to tak zwane badania osobowo-poznawcze, rozmowa z wychowawcą, a także ewentualnie z psychologiem.
2: Krzysztofie, dowiedziałeś się, że schwytanie zbiega nie kończy tej sprawy.
3: Tak, teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
2: Nawet tydzień może potrwać dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku trwa akcja gaśnicza. Jest tam reporter RMF FM Dominik Smaga, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Dominiku. Strażacy mówią, że deszcz im pomógł, ale wciąż są tu problemy. Jakie?
4: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom, a mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać, a deszcz, który pomógł, niebawem ma przestać padać. Większe opady mogą wrócić dopiero po weekendzie. Józefów, Dominik Smaga.
2: Mija rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. Tę rocznicę Leon XIV spędza na wizycie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. W faktach witamy dziennikarza RMF FM Tomasza Terlikowskiego. Tomku, jaki był ten rok pontyfikatu?
5: Przede wszystkim spokojniejszy niż pontyfikat Franciszka. Kardynałowie, co nie jest tajemnicą, chcieli pewnego uspokojenia komunikacyjnego i retorycznego. I to Leon XIV zrobił. Jego wypowiedzi nie wywołują skandali, a on sam unika tematów, które mogłyby dzielić i tak już podzielony Kościół. Tak jest choćby z kwestiami etyki seksualnej, które kilka dni temu Leon XIV określił jako niebędące kluczowymi dla Kościoła.
2: A co jest dla obecnego papieża kluczowe?
5: Pokój, bo ten pontyfikat jest wielkim wołaniem o pokój i sprawiedliwość. Kolejne wypowiedzi i pielgrzymki poświęcone są właśnie temu. I to właśnie ta tematyka doprowadziła Leona XIV do konfliktu z Donaldem Trumpem, który od kilku tygodni niezmiennie i bardzo ostro krytykuje papieża. Czy to może zaszkodzić Leonowi XIV? Wątpliwe, bo nawet amerykańskie sondaże pokazują, że cieszy się on o wiele większym zaufaniem Amerykanów niż ich własny prezydent. Na tle Trumpa Leon XIV prezentuje się jako spokojny i stabilny mąż stanu i lider moralny.
2: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków sprzed 200 lat. Takie znalezisko odkryto w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych.
6: Najstarsze, opisane w języku niemieckim, pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku, ale są tam też takie, tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.
2: Podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią teraz do Archiwum Państwowego w Szczecinie. A jak wyglądają? Zajrzyjcie na rmf24.pl do zakładki Regiony.
7: Inne oblicza sportu.
2: Zamiast pasażerów, część kierowców autobusów miejskich w Warszawie wozi dziś piłeczki. Jeździ między pachołkami albo slalomem. Próbuje pokonać mokry odcinek drogi. To tylko część zadań, jakie mają dziś do wykonania w ramach Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Impreza odbywa się na terenie Autodromu Bemowo, gdzie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Michale, jak radzą sobie kierowcy autobusów?
8: Podczas wykonywania zadań są opanowani, skoncentrowani i bardzo skupieni.
9: No ta prędkość trochę mnie zaskoczyła. I wyprowadzenie, tak, tego autobusu z poślizgu, ale jakoś się udało.
10: Tutaj nie można żadnych gwałtownych ruchów wykonywać, no żeby ta piłeczka się tam utrzymała, bo jak piłeczka spadnie, no trzeba wysiąść z autobusu i z powrotem ją postawić, a to kosztuje czas, a tutaj czas się liczy.
8: Czas się liczy, bo choć kierowcy działają w zespołach i zbierają punkty na swoje konto, to walczą też o indywidualny wynik. Ci najlepsi dostaną nagrodę.
2: Wszystkim kierowcom życzymy powodzenia, a my z faktami wracamy punktualnie o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
1: A jak się kierowcom będzie jeździło w weekend? No sprawdzam, tradycyjnie o tej porze wybieramy Miss Weekendu. Czy sobota ładniejsza, czy niedziela ładniejsza? No moim zdaniem niedziela ewidentnie ładniejsza. Jeszcze w sobotę sporo deszczowych chmur, zwłaszcza nad południową Polską i na wschodzie kraju, co jest bardzo korzystne w tej sytuacji. No i nie za ciepło, od 10 na wschodzie do 16, miejscami 17. Za to w niedzielę w wielu miejscach ponad 20, 21, widzę nawet na termometrach. No i dużo słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
1: Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Dzisiaj urodziny.
0: To jest stacja RMF w pracy. Please.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM, a wszystko co najciekawsze o tej porze zebrała dla nas Anna Wachowska.
2: Reporter RMF FM ustalił nowe informacje w sprawie zbrodni w podwarszawskim Raszynie. Połączymy się z nim na początek faktów. My pytamy, minister zdrowia odpowiada. Wiemy, kto ma zapłacić karę związaną z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. I nie jest to polityk. Iga Świątek walczy o trzecią rundę turnieju w Rzymie. Sześćdziesięciosiedmiolatek, który wczoraj w obecności dzieci zastrzelił swoją partnerkę w podwarszawskim Raszynie, a po ucieczce popełnił samobójstwo, był w przeszłości skazany za znęcanie się nad najbliższymi, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, kiedy mężczyzna usłyszał wyrok?
3: Sąd skazał go za znęcanie się nad rodziną w listopadzie 2024 roku. Orzekł wobec niego karę w zawieszeniu. Był też sądzony za uchylanie się od alimentów, jednak tę sprawę sąd warunkowo umorzył. Wobec 67-latka była też w przeszłości stosowana procedura niebieskiej karty. W związku ze skazaniem mężczyźnie cofnięto pozwolenie na broń. Samą broń zdeponowano w jednostce policji. Okazuje się więc, że tę użytą wczoraj w Raszynie posiadał nielegalnie. A przypomnę, wczoraj mężczyzna, emerytowany cywilny pilot, przyjechał do domu, w którym mieszkała jego partnerka z dwojgiem dzieci. Nakazał dzieciom wyjść z pokoju i oddał strzał. Potem uciekł. Po kilku godzinach poszukiwań policjanci natrafili na jego ciało na cmentarzu w Prażmowie.
4: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Tak na pytanie dziennikarza RMF FM odpowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez wspomniany zabieg na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. W faktach Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie szpital ma znaleźć te pieniądze?
5: Dyrekcja szpitala może ukarać finansowo osoby, które doprowadziły do tych nieprawidłowości. Tak odpowiada Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą. Pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
5: Rozmawiałem przed chwilą właśnie z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie. Dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosek z prośbą o zmniejszenie kary dla lecznicy. W przyszłym tygodniu Kolegium Koalicji Obywatelskiej będzie decydować o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Lenca.
2: Kierowca transportu gotówki wzięty jako zakładnik w oddziale banku w Zicing na zachodzie Niemiec. Prawdopodobnie jest kilku napastników. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Zablokowana jest A1 w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Wieszczyc między węzłami Kowal i Kutno Północ. Pali się ciężarówka. Ceny paliw w dół w weekend. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 6 groszy mniej niż dziś. A za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. A to z kolei obniżka o 14 groszy. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. W bułgarskim Neseberze rusza 109. edycja Giro d'Italia. Komunikacja między Włochami a Bułgarią to duże logistyczne wyzwanie, mówi nam komentator Eurosportu Adam Probosz.
7: Kolarze przelecą, to nie jest problem. Natomiast trzeba przewieźć samochody, trzeba przewieźć autokary, ciężarówki ze sprzętem i tak dalej. I to jest problem, no bo ta droga najprostsza do Bułgarii przez Serbię jest niemożliwa, bo ona nie jest w strefie Schengen, więc oni ją omijają, oni objeżdżają. To już są ludzie w ekipach, którzy się tym zajmują.
2: W tym roku w Giro nie startuje niestety żaden zawodnik z Polski. Natomiast zawodniczka z Polski, konkretnie Iga Świątek, występuje we Włoszech w Rzymie. Polka walczy o trzecią rundę tamtejszego turnieju WTA. W meczu z Amerykanką Katie McNally wygrała w pierwszym secie 6-1, drugi set przegrała właśnie w tiebreaku 6-7. Czy można jeszcze znaleźć tanie wakacje? Kiedy najlepiej kupić wycieczkę? W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 w Skierniewicach pytamy też o to, jak długi planuje wypoczynek.
8: Tak jak fundusze pozwolą, ale tydzień, myślę, że fajnie tak na tydzień pojechać. No jak nie na tydzień, to na te parę dni chociaż.
2: Już za chwilę w Radiu RMF 24 porozmawiamy z ekspertem Agnieszką Krokowską z Biura Turystycznego w Skierniewicach. A my z faktami wracamy o 14.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry jeszcze raz. Patrzę na zegarek i już wiem, że zaraz dzwoni.
0: To jest stacja RMF w pracy.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wszystkie ważne informacje zebrała dla nas Anna Wachowska.
2: Umowa w sprawie unijnego programu SAFE podpisana. Polska otrzyma na obronność prawie 44 miliardy euro pożyczki. Potrącił 9-letniego chłopca i odjechał. Policja ze Słupska poszukuje kierowcy auta. Powiemy też o zaskakującej, kosmicznej interpretacji kręgów piekielnych z boskiej komedii Dantego. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Podpisanie umowy w kancelarii premiera śledził reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Jak przebiegała ta uroczystość?
3: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju.
4: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
3: Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Policjanci ze Słupska w Pomorskim szukają kierowcy, który wczoraj wieczorem potrącił 9-letniego chłopca i odjechał. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak do tego doszło?
5: Według wstępnych ustaleń 9-latek miał wybiec za zaparkowanego auta wprost na drogę.
6: W wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
5: Mówił mi Amadeusz Galus, oficer prasowy policji w Słupsku. Zabezpieczony został monitoring, a policjanci próbują ustalić, dlaczego kierowca się nie zatrzymał. I tu apel do osób, które były wczoraj wieczorem w okolicy ulic Banacha i Wazów, albo mają nagrania z wideorejestratorów o kontakt ze słupską komendą.
7: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
2: Ponad 2 godziny i 40 minut spędziła na korcie Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju w Rzymie Polka po sporych problemach pokonała Amerykankę Katie McNally. Pierwszy set wygrany dość łatwo, 6-1. W drugim porażka w tiebreaku 6-7. Trzecia partia ponownie wyrównana, ale wygrana przez Świątek 6-3. Jeśli wybieracie się w Tatry, uważajcie, w wyższych partiach może być niebezpiecznie, a w samym Zakopanem wiosenna aura.
8: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe. No i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać. Więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
2: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najnowsze badania naukowców z Marshall University rzucają zupełnie nowe światło na jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej, boską komedię Dantego Alighieri.
9: Według najnowszej hipotezy poemat nie tylko stanowił przełomowe dzieło literackie, ale również na długo przed narodzinami współczesnej nauki był intuicyjnym eksperymentem myślowym z fizyki planetarnych zderzeń.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
2: Jak jedno się z drugim wiąże?
9: Przez 7 stuleci upadek Lucyfera w boskiej komedii interpretowano głównie jako metaforę duchowego upadku i symboliczny obraz grzechu. Jednak teraz pojawia się zupełnie nowa interpretacja. Zdaniem jej autora Dante wyobraził sobie Lucyfera jako obiekt o rozmiarach planetoidy, który z ogromną prędkością uderza w południową półkulę Ziemi i przebija się aż do jądra. W wyniku tego kataklizmu półkula północna zostaje wypchnięta, a powstały krater staje się piekłem. Ma o tym świadczyć fakt, że opisywane przez Dantego 9 kręgów piekła niezwykle przypomina kratery uderzeniowe, jakie obserwujemy na Księżycu czy Ziemi. Jak on na to wpadł?
2: Tego nikt nie wie. Przeczytajcie więcej, jeśli nie w oryginale u Dantego, to u nas na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Ja troszeczkę zaskoczony jestem, bo ja myślałem, że jak maj się tak zaczął, to teraz już wszystkie weekendy będą trzy.
0: To jest stacja RMF w pracy.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wachowska, z którą się witamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały zatrzymany. Chodzi o policyjną akcję wymierzoną w przestępczość pedofilską. To nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM. Prokuratorzy przesłuchali osobę, z którą chwilę przed śmiercią telefonicznie rozmawiał poseł Łukasz Litewka. 50 maratonów w 50 dni. Polski Forrest Gump rusza z ekstremalnym wyzwaniem. Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały zatrzymany w ramach wielkiej policyjnej akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. W ramach operacji w ręce policji w całym kraju wpadły 123 osoby. 47 z nich trafiło do aresztu. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzany były asystent polityka?
3: Usłyszał zarzuty z przepisu kodeksu karnego mówiącego m.in. o produkowaniu, posiadaniu lub rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem małoletni. Grozi za to 15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Z informacji, które uzyskałem, wynika też, że podczas przeszukania informował policjantów o tym, że zna wpływowych ludzi. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, a także poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych. Śledczy zaznaczają, że wciąż analizują zawartość nośników danych zabezpieczonych u tego mężczyzny.
2: A co na to poseł Horała?
3: Jak powiedział, ode mnie dowiedział się o policyjnej akcji wobec swego byłego współpracownika. Zastrzegł, że od dawna się z nim nie kontaktował.
4: Generalnie jakoś tam luźno się znamy, no więc mówię, gdzieś tam rok czy półtora roku temu jakąś kawę wypiliśmy, tak na zasadzie, co tam słychać, nie?
3: Zastrzegł też, że teraz nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów.
2: Są nowe ustalenia prokuratury dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Wiadomo już dokładnie, o której doszło do zderzenia z samochodem. Ustalono też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Reporter RMF FM Marcin Buczek w Faktach. Witamy, Marcinie.
5: Jestem.
2: Jedno z ustaleń dotyczy też prowadzonej przez Łukasza Litewkę rozmowy telefonicznej w czasie jazdy rowerem.
5: Tak, rozmowa prowadzona była przez kilka minut. Nagle, dokładnie o 13:14 się urywa i to wtedy według śledczych doszło właśnie do wypadku. Ale co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał wtedy ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę. Ustalono również osobę, która rozmawiała wtedy z posłem przez telefon. Rozmowa urywa się nagle w chwili wypadku. Ta osoba została już przesłuchana.
2: We wtorek sąd w Sosnowcu ma zająć się sprawą wniosku prokuratora, która domaga się bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Prokuratura czeka także na wyniki badań krwi kierowcy. Pożar w gdańskim porcie. Na terenie firmy zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów według wstępnych informacji zapaliła się maszyna do ich sortowania i składowane na zewnątrz budynku śmieci. Strażacy zabezpieczają znajdujące się w pobliżu zbiorniki z cieczami oleistymi. Pożar już się nie rozprzestrzenia.
6: To stanie się faktem.
2: Postanowił przebiec 50 maratonów, 50 biegów w 50 amerykańskich stanach. Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, w niedzielę zamierza wyruszyć w trasę. Start na moście Golden Gate w San Francisco.
7: Czy da się przebiec 50 maratonów dzień po dniu? Przecież to jest ogromny wysiłek.
8: Ja najdłuższy taki cykl miałem 43 maratony w 43 dni, kiedy biegłem z Polski do Grecji z powrotem. Więc 50 jest w zasięgu. Ja bardziej się martwię o regenerację, wiesz, bo na przykład jeśli mam polecieć 6 godzin samolotem po maratonie, a kolejnego dnia przebiec maraton i znowu lecieć 6 godzin, to naprawdę zastanawiam się, jak będzie. Teraz właśnie chodzi o to, żeby biegać maraton, ale żeby jeszcze zdążyć przetransportować się do kolejnego stanu.
2: Z Tomaszem Sobanią w San Francisco rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. O ekstremalnym wyzwaniu możecie przeczytać na rmf24.pl, a my słyszymy się za niespełna pół godziny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: No dobrze. Sprawy pogodowe mają się tak, że sobota w większości kraju raczej spokojna, ale jeszcze chłodna. Nad morzem, tak patrzymy z Olą na mapę, od około 12-13 stopni w Warszawie i Łodzi, mniej więcej okolice stopni 15, ale najcieplej na południu.
10: Ale w niedzielę już w całym kraju praktycznie temperatura powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Jest piątek. To jest stacja RMF w pracy.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. W Puszczy Solskiej od wtorku spłonęło 300 hektarów lasu. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze przez tydzień. 28 pocisków artyleryjskich i granat z czasów II wojny światowej wydobyli z dna jeziora Harzykowskiego w Borach Tucholskich nurkowi minerzy 13 Dywizjonu Trałowców. Teraz saperzy zneutralizują je na poligonie. Mieszkańcy żyjący najbliżej linii brzegowej jeziora mogą wrócić do domów. Kraków szykuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Początek 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, w programie jest Międzynarodowa Gala Seriali.
2: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
3: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
2: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa Gala Seriali będzie 16 maja.

0: A ja w krakowskiej Tauron Arenie.
1: Festiwal muzyki filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic, a w RMF FM nowe fakty już o 16.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
4: RMF w pracy. Dzień jak z nut.

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Nosimy się do studia faktów RMF FM. To wydanie faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Kłaniamy się. Przerażający pejzaż po pożarze.
2: Apokaliptyczny krajobraz Puszczy Solskiej.
4: Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją, życie biologiczne zamarło.
3: Fico leci do Moskwy.
2: Premier Słowacji ma się spotkać z Putinem.
3: Ale nie tylko, jest jeszcze jeden powód.
2: Jak pozbyć się nikotynowego nałogu?
3: Chcesz rzucić palenie? Wrzuć na bieg.
2: A później pooddychaj zapachem bzu.
3: Nie do oszacowania są straty w przyrodzie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej, mówią leśnicy.
2: Ogień strawił około 300 hektarów lasu, między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno.
4: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma, drzewa nie żyją. Krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
3: Opisuje Mariusz Kiczyński,
2: wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Specjalny samolot z premierem Słowacji jest w drodze do Moskwy. Robert Fico ma się w stolicy Rosji spotkać z Władimirem Putinem.
2: Szef słowackiego rządu zamierza wziąć udział w jutrzejszych obchodach rocznicy sowieckiego Dnia Zwycięstwa nad nazizmem.
3: Nie dość przypominania w Polsce, że początkowo stalinowska Rosja była bliskim sojusznikiem hitlerowskich Niemiec.
2: Ponadto jutrzejsze święto w Moskwie będzie się odbywało w cieniu trwającej agresji wobec Ukrainy.
3: Jutro minie 1544 doba pełnoskalowej inwazji Rosjan na swoich zachodnich sąsiadów.
2: Informacja z trasy. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 46, to między Opolem a Nysą.
3: Niedaleko Pakosławic, po zderzeniu dwóch aut osobowych, policja kieruje ruchem wahadłowo.
5: Ruszaj się dla zdrowia.
2: Masz ochotę zapalić?
3: Lepiej pobiegaj.
6: Naukowcy z Uniwersytetu w Adelaide przekonują, że aktywność fizyczna jest skutecznym wsparciem przy rzucaniu palenia.
2: Z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jechniński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy Grzegorzu. Jak silny jest ten efekt?
3: Albo inaczej, co można sobie wybiegać?
6: Analiza 59 badań kontrolnych z udziałem 9000 osób pokazała, że zaangażowanie w ćwiczenia zwiększa szansę utrzymania się z dala od papierosa o 15%, a w przypadku wciąż palących zmniejsza liczbę średnio wypalanych dziennie papierosów o ponad 2. Może się wydawać, że to niewiele, ale w skali problemu społecznego, jakim wciąż palenie pozostaje, to istotna różnica.
2: Można ćwiczyć zamiast?
6: Wydaje się, że tak. Już jeden trening, zwłaszcza o wyższej intensywności, powodował wyraźne zmniejszenie chęci sięgnięcia po papierosa, a efekt utrzymywał się nawet pół godziny po zakończeniu tej aktywności. To szczególnie ważne w momentach kryzysowych, kiedy ryzyko powrotu do palenia jest największe. Ćwiczenia mogą być sposobem radzenia sobie z takimi nagłymi, silnymi pokusami.
2: Mamy nagłą, silną pokusę pooddychać. Rozpoczął się drugi tydzień maja, miesiąca, który może przywoływać różne wspomnienia.
3: A propos tego wdechu i wydechu, to wszystko za sprawą zapachu bzu. Wiemy choćby o tym z piosenki Marii Rodowicz.
2: Lilak pospolity. Właśnie zakwitł w parkach, ogrodach, przy domach.
3: No i takie to budzi wspomnienia mieszkańców Łodzi, z którymi rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
7: Mieszkałam swego czasu na Przędzalnianej. Tam były olbrzymie podwórka i tam właśnie było bardzo dużo bzów. I u mnie zawsze w mieszkaniu jeden z lokatorów chodził, obcinał i każdemu przynosił po bukieciku. Wtedy były czasy, kiedy byli sobie ludzie bardzo przyjaźni.
8: Gdy była mała, no to bardzo często czułam ten zapach.
9: To są jakieś dobre wspomnienia?
8: Tak, bo z babcią wychodziłam bardzo często, więc to bardzo jest takie ciepłe wspomnienie.
10: To jest najpiękniejszy miesiąc w całym roku. Dzieci urodziłam w maju, więc wszystko, co najpiękniejsze, to mi się kojarzy z tym miesiącem.
2: A wy jakie macie majowe wspomnienia?
3: Napiszcie. Adres fakty@rmf.fm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
14: nie taka straszna ta pogoda, jak ją dzisiaj malują.
1: Poza tym, słuchajcie, w przyszłym tygodniu ta pogoda, ona będzie jeszcze delikatnie zmienna, taka chwiejna. Ta temperatura będzie się wahać pomiędzy 15 a 20 stopniami. Może tam popadać deszcz delikatnie, ale sobota i niedziela chyba tak pozytywnie nastrajają.
14: Tak, co? Ale za to niedziela będzie dla nas, ponieważ proszę bardzo, we Wrocławiu, Katowicach 21 stopni, w Krakowie 20, no nic, tylko się cieszyć wiosną.
11: Pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
14: Tak się rozgadałem na tej pogodzie.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting. Shake your

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Dan Zalewski.
2: Co najmniej jeden napastnik pozostaje na wolności. Zakładnicy zostali uwolnieni.
3: Policja w Zintich na zachodzie Niemiec podała nowe informacje na temat napadu na bank.
2: Po 6 godzinach negocjacji jednostka specjalna siłą weszła do budynku i uwolniła przetrzymywane 2 osoby. Nikt nie ucierpiał.
3: Zakładnicy są przesłuchiwani. Trwa obława na sprawców.
2: Działania służb skupiają się na centrum miasta.
3: Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu.
2: Poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
3: Maciej Berek wyraził opinię, że prezydent tym razem nie ma argumentów przeciwko tej ustawie.
2: Przypomnijmy, że 2 poprzednie ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
3: A przedwczoraj skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptoaktywów. Silny i zdecydowany. Inna osobowość niż papieża Franciszka.
2: Tak o Leonie XIV mówią nasi rodacy spotkani przez dziennikarza RMF FM w Watykanie.
3: Dziś mija dokładnie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na Ojca Świętego.
4: Jesteśmy z Ameryki i on jest z Chicago, dlatego mamy większe uczucie do niego, mamy bliżej do niego. Także my odczuwamy to troszeczkę tak, jakby to było, tak jak nasz Jan Paweł II był dla Polaków.
5: Według mojej oceny, takiej opinii osobistej, zawsze będziemy porównywać każdego następnego do naszego papieża, więc jest to bardzo trudne po prostu.
2: Te głosy zarejestrował w Watykanie nasz reporter Igor Skrzypek.
3: No, ciekawe. W faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wybiera...
6: Dzień dobry.
3: Kinowe premiery weekendu.
6: Ciekawe. Tak jest. Od dziś Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour to jest film koncertowy zrealizowany w technologii 3D i przy użyciu aż 17 kamer. Wyreżyserował go, co ciekawe, James Cameron, twórca m.in. Titanica oraz Avatara. Laureat Oscara zrealizował go w czasie 4 koncertów Billie Eilish z tej tytułowej trasy. On miał gotowy pomysł na film i to było jak spełnienie moich marzeń. To jest poza tym moja ulubiona trasa ze wszystkich tournée do tej pory. Tak mówiła artystka na premierze filmu w Londynie. Od dziś w kinach także Sprawiedliwość owiec, a to jest z kolei opowieść, w której pasterz co wieczór czyta powieści kryminalne swoim ukochanym zwierzętom, zakładając, że one nie są w stanie go w ogóle zrozumieć, a tymczasem owce potrafią być błyskotliwymi detektywami.

0: detektywami.
1: Zawsze, kiedy jest jakiś przełom w sprawie,
2: oddajcie czapkę!
1: Są tam one, wskazówka.
3: Dziękuję, owce.
0: Rolę pasterza gra Hugh Jackman, a jego asystentki, agentki Emma Thompson. Za rolę w dramacie Hamlet Jessie Buckley dostała Oscara w marcu. W tym filmie zagrała z Paulem Mescalem. I teraz oboje ponownie spotkają się, ale w romansie. Film Polegaj na swoich aniołach będzie jednym z projektów prezentowanych podczas targów towarzyszących tegorocznemu festiwalowi w Cannes.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tematy dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zachęcamy do słuchania. Sejf podpisany, ale to nie koniec sporu.
3: Rząd chwali się miliardami euro pozyskanymi na zbrojenia.
2: Strona prezydencka gani warunkowość pożyczki i to w obcej walucie.
3: Przedstawimy skrajne opinie ministra obrony.
2: Oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Będzie też zaproszenie na mecze piłkarskiej Ekstraklasy.
2: Oraz zapach maja. Nie obejdzie się bez bzu.
3: Premier twierdzi, że Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
2: Obóz prezydenta przypomina, że to pożyczka zaciągana na 45 lat i to w obcej walucie.
3: A w faktach komentarze na temat podpisania przez polski rząd umowy z Komisją Europejską w sprawie programu SAFE na zbrojenia.
2: Nowo wybrany szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grądecki na platformie X napisał: podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe.
3: Łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasuniem. Witamy.
4: Dzień dobry.
3: Ale co konkretnie szef BBN-u zarzuca rządowi?
4: Podkreśla, że pożyczka SAFE może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, a Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Jak dodał, nie ma dziś pewności nawet co do poziomu oprocentowania tego kredytu. Jego zdaniem pełną kontrolę nad finansowaniem obronności zapewniłby zaproponowany przez prezydenta tak zwany polski SAFE 0%. Tymczasem na dzisiejszej konferencji po podpisaniu umowy korzyści z unijnego programu wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. To będą zarówno wojska lądowe, tu symbolem może stać się borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf.
4: Jak zapowiedział minister obrony, 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi.
2: 3 osoby zostały ranne w wypadku w Kłodzku na Dolnym Śląsku.
3: Na drodze krajowej 33 po zderzeniu 2 aut osobowych wprowadzony został ruch wahadłowy. Ostrzegamy, zablokowana jest krajowa 12 w Łódzkiem między Opocztem a Przysuchą.
2: W Mroczkowie Gościnnym na jezdnię spadł przewód energetyczny. Służby kierują tam na objazd drogami lokalnymi.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
3: Dziś rozpoczyna się 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy.
2: Wieczorem w akcji zobaczymy lidera Lecha Poznań.
3: A wcześniej jednak debiut na ławce trenerskiej Rakowa zanotuje Dawid Kroczek.
2: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz.
7: Jestem, dzień dobry.
3: Witamy. Wojtku, nowy trener Rakowa, zadanie ma jasno określone.
7: Zgadza się, jest nim zapewnienie gry w europejskich pucharach. To na pewno da zajęcie co najmniej 4. miejsca w ligowej tabeli. Być może jednak nawet 5. pozycja w lidze da grę w Europie. Nowy trener i cały zespół mają świadomość postawionego przed nimi celu.
8: Wszyscy wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i liczę na to, że po tym krótkim okresie pracy, który mieliśmy, to były tak naprawdę 3 dni treningowe, będziemy w stanie tutaj wyjść w pełni przygotowani na mecz z Koroną.
7: Mówił Dawid Kroczek, trener Rakowa. Początek pierwszego sprawdzianu za niespełna godzinę. Raków, jak wspomniał szkoleniowiec, zagra z Koroną. Wieczorem zaś mecz w Poznaniu. Lider Lech podejmie walczącą o utrzymanie i zajmującą przedostatnie miejsce w ligowej tabeli Arkę Gdynia.
3: A ja dodam, że już za godzinę w faktach powiemy o Wiśle Kraków. Jutro, już dziś wieczorem może zapewnić sobie powrót do piłkarskiej Ekstraklasy.
2: Maj w Polsce pachniał bzem, grillem i prawdziwą wiosną. Takie wspomnienia sprzed 20 lat ma Rafał.
3: Nasz wierny słuchacz z Kanady donosi o raczej ostatnich podrygach zimy w tym kraju, topniący śnieg i nadzieja, że wiosna czai się już za rogiem.
2: A w kraju nad Wisłą bzy lilaki osiągają pełnię rozkwitu, zachwycając i zapachem, i kolorami.
9: Bardzo często robimy zdjęcia, bo po prostu to bardzo ładnie wygląda.
10: Czyli bzy to teraz jest taki trend trochę, tak? Na jakiegoś TikToka, Instagrama?
11: Tak, teraz na przykład taki właśnie trend z bzami, że się przykłada do twarzy, ale tutaj zawsze próbuję, jak przychodzę, zrobić jakieś ładne zdjęcie, na przykład jakieś na telefonie portretem albo coś. Bardzo ładnie to wygląda.
3: Z młodymi łodziankami o fotobzach, można powiedzieć, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
2: Ale bez was, panie, ta wiosna nie byłaby taka obezwładniająca.
3: Obez.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Ja się tak nie bawię. Miałem na siebie wziąć pogodę, ale
1: Nie, proszę bardzo, jeśli masz odpaloną mapę, tak? Zrób to. Ja tylko przeczytałem przed chwilą nagłówek, że ulewy nadciągają nad
12: Ale
1: Polskę.
12: To nie w ten weekend, na szczęście. W weekend, dobrze. Z tego co widzę, z suchą stopą przejdziemy przez dzień i noc. To taki prezent od pogody dla nas, no bo też deszcz, umówmy się, jest dla nas dosyć istotny, szczególnie wiosną, żeby wszystko nam pięknie rosło. To po weekendzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Bogdan Zalewski.
2: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w internecie.
3: Chodzi o egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Fotografie z zadaniami pojawiły się w mediach społecznościowych w czasie matury.
2: W ubiegłym roku za wniesienie na salę lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego unieważniono egzaminy 72 osobom.
3: Przez Warszawę przyjadą jutro w paradzie motocykliści.
2: A dzień później na trakcie królewskim zaplanowano przemarsz, no i będą czasowe utrudnienia w ruchu.
3: Jutrzejsza trasa rozpocznie się na ulicy Puławskiej w Piasecznie, a zakończy przed Pałacem Kultury i Nauki.
2: W trakcie przejazdu kolumny motocykli policja będzie wstrzymywała ruch.
3: W 50 dni zamierza przebiec 50 maratonów we wszystkich amerykańskich stanach.
2: Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, w niedzielę wyruszy w trasę.
3: Jeszcze przed startem rozmawiał z nim nasz korespondent Paweł Żuchowski.
4: Czy będzie Waszyngton? To nie jest stan, więc to jest miasto. A mówisz o 50 stanach, czy gdzieś tam zahaczysz o amerykańską stolicę?
5: Zahaczę to jest dobre słowo i ty się dobrze orientujesz, bo Ameryka ma 50 stanów i ma jeden dystrykt, dystrykt Kolumbii, który jest stolicą. Ja mam teraz ból głowy, co mam z tym zrobić. Ja tam mam jakoś przebiec kawałeczek, czy nie?
4: Może wbiec jednym mostem, a wybiec kolejnym, jeżeli to nie jest do końca na twojej trasie.
5: Może tak zrobię, żeby tylko tak zahaczyć, ale rzeczywiście przez samą stolicę nie mam zamiaru biec. Raczej to będą maratony w każdym z 50 stanów. No i cóż, i będę też biegł z tej przyczyny, że Ameryka w tym roku obchodzi 250 lat od Deklaracji Niepodległości. Ja też chcę podkreślać wkład Polaków w 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
2: A więcej o tym ekstremalnym wyzwaniu przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: I biegły w ekonomii Mateusz Bożek.
2: Dzień dobry, Mateuszu.
6: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. W ten weekend podstawowa benzyna będzie tańsza o 6 groszy na litrze, czyli nie więcej niż 6,35. Diesel to aż 14 groszy różnicy, zatem maksymalnie 7,03. Ekonomiści nie wykluczają, że w przyszłym tygodniu przy cenach oleju napędowego zobaczymy 6. Rządowy program obniżek cen paliw jednak sporo kosztuje. Miesięcznie to około 1,5 miliarda złotych. Minister energii zapewnia, że państwo na to stać, ale...
7: Też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne, kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
8: Rozumiem, dystrybutorów paliwa.
7: Nie.
8: Dla firm, dla kogo?
7: To znaczy? Analizujemy tę sytuację rynkowo.
6: Mówił w porannej rozmowie RMF FM Miłosz Motyka. Jak tłumaczy, chodzi o to...
7: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której kupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe i ten zysk jest wyższy danych firm.
6: Wyjaśnia minister. Spadają ceny paliw, spada też bezrobocie. W kwietniu w

Proste rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Kłaniamy się i zapraszamy. Co nam da umowa z Mercosurem?
3: Polska importuje z Brazylii owoce tropikalne.
2: Dlaczego zatem Brazylia od dekady broni się przed sprowadzeniem polskich jabłek?
3: A stawia też inne bariery.
2: Posłuchajcie, co na to Komisja Europejska.
3: W faktach też rządowa samoocena systemu kaucyjnego.
2: Jak każda pliszka swój ogonek chwali, tak resort z dumą mówi nam o puszkach. No i butelkach. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawie eksportu polskich jabłek do Brazylii.
3: Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek.
2: Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki.
3: Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jak na to reaguje Komisja Europejska?
4: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka Komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
2: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko nielegalnej bazie paliw.
3: Nad brzegiem Odry powstało 7 zbiorników. No i okazało się, że inwestor rozpoczął pracę bez pozwolenia na budowę.
2: Obserwujemy to. Protest w Podjuchach widzi i opisuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. Witamy, Anno, serdecznie.
5: Dzień dobry.
2: Czego domagają się mieszkańcy?
5: Mieszkańcy mówili mi wprost, chcą rozbiórki zbiorników. Boją się, że ta samowola zostanie zalegalizowana.
6: My chcemy po prostu bezpiecznie żyć, nie chcemy tutaj te samowolki.
7: Widok z okien nam zasłania, będzie niebezpiecznie, będzie po prostu zapach nieprzyjemny. My chcemy tutaj żyć, to po prostu bez naszej zgody zostało zbudowane.
8: Najgorsza to jest samowola, trzeba to skracać i ucinać od razu.
5: Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami przedstawiciel inwestora przyznał, że firma rozpoczęła pracę bez niezbędnych zezwoleń, dlatego że zależało jej na czasie. Obecnie decyzją inspektora nadzoru budowlanego prace zostały wstrzymane.
2: To zachodniopomorskie, a teraz Lubelszczyzna. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej.
3: Od wtorku, przypomnijmy, spłonęło tam 300 hektarów lasu.
2: A więcej akcji na miejscu opowie już za chwilę w radiu RMF24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
3: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Pamiętajcie, tylko w radiu RMF24 jeszcze więcej informacji.
2: I komentarze na bieżąco.
3: Już miliard opakowań zostało zwróconych w systemie kaucyjnym, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
2: Według wyliczeń resortu w ciągu

0: musi przyjąć naszą butelkę lub puszkę. Jeśli nie poprzez maszynę, to opakowanie powinien przyjąć pracownik sklepu.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Piłkarze Wisły Kraków tego wieczoru mogą wywalczyć awans do ekstraklasy.
3: Kończą swój czwarty sezon w pierwszej lidze.
2: Biała Gwiazda za 3 godziny zagra z Chorobrym Głogów.
3: Wiśle awans zapewni już remis.
2: No więc cel jest blisko. Przyznaje to trener Mariusz Jop.
3: No ale dodaje, że piłkarze muszą zachować koncentrację.
4: Presja jest zawsze i będzie zawsze w tym klubie. Oczywiście na 3 kolejki przed końcem rozgrywek jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Niektórzy na pewno będą mieli trochę więcej luzu, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że szczególnie w działach defensywnych ta dyscyplina i koncentracja jest bardzo ważna.
2: Jazda, Biała Gwiazda, ale Chrobry też jest dobry. Zobaczymy, co się będzie działo na Murawie. Relacje ze stadionu Wisły usłyszycie w wieczornych faktach RMF FM.
3: No, na pewno będzie głośno przy krakowskich błoniach.
2: Pewnie. A dla odmiany miejsce, w którym krzyk jest zabroniony.
5: Trzeba być cicho.
3: Za niespełna pół godziny najmłodsi czytelnicy opiszą księżnicę.
2: W dniu bibliotekarza i bibliotek.
3: Zapraszamy na fakty o 18.30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Na zegarze 5 minut po 18, a my mówimy w takim...

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotem.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Sieć laboratoriów medycznych OptiMed padła ofiarą ataku cyberprzestępców.
2: Wykradzione mogły zostać dane osobowe pacjentów z Mazowsza, a także z województwa warmińsko-mazurskiego. Imiona i nazwiska, numer PESEL, daty urodzenia czy adresy zamieszkania.
1: Wstępna analiza wykazała, że za atakiem stoi grupa cyberprzestępców z Białorusi. Sprawę bada policja.
2: 31 maja polscy piłkarze zagrają towarzyskie spotkanie z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu.
1: Ukraina, podobnie jak Polska, nie zdołała awansować na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
2: Kilka dni po majowym spotkaniu, 3 czerwca, w kolejnym towarzyskim starciu biało-czerwoni zmierzą się z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: Najczęściej czytają uczniowie i studenci. W tej grupie lekturę deklaruje 64% badanych.
2: Coraz częściej korzystamy również z księżnic publicznych. To dane z raportu Biblioteki Narodowej.
1: W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek zapytaliśmy uczniów pierwszej klasy Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku, za co cenią biblioteki.
3: Dziękuję za takie piękne książki.
4: Też trzeba być cicho.
5: Można wypożyczać książki.
6: Można się skupić. Tam jest dużo fajnych książek.
7: Ma się spokój po prostu.
1: A, to spokojna głowa. Przyszłość czytelnictwa, kiedy się słyszy takie słowa, prawda? Teraz największą popularnością cieszy się literatura gatunkowa.
2: Przede wszystkim kryminały i powieści sensacyjne oraz literatura obyczajowo-romansowa, żarcie i fantastyka.
1: Czytelnicy chętnie sięgają także po książki non-fiction.
2: Zwłaszcza dotyczące historii XX wieku.
1: Non-fiction, tak. To tak po polsku bardziej, literatura faktu. Polecamy przyszłe fakty RMF FM.
2: Punktualnie o 19:00. Do usłyszenia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Połowa Ola Filipek i Olek Sikora.
2: A fakty o 19 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Wiceszefowa resortu zdrowia powinna odejść.
4: I odwołania domaga się samorząd lekarski.
3: Zapytaliśmy, co na to minister zdrowia.
4: W Szczecinie głośny protest mieszkańców podjął.
3: Nie chcą w sąsiedztwie bazy paliw.
5: Taki przemarsz coś może da, bo to się stało uciążliwe.
4: W faktach też polscy hokeiści.
3: Przed szansą na wejście do elity. Minister zdrowia odpiera zarzuty Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.
4: Jak ujawniliśmy w faktach, samorząd lekarski złożył dzisiaj w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceszefowej resortu Katarzyny Kęckiej.
3: Medycy skarżą się na brak dialogu i chęci współpracy.
4: A głosy obu stron zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
3: Michale, co na to ministerstwo?
6: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda broni swojej zastępczyni i przekonuje, że powinna zostać na stanowisku.
7: Pani minister Kęcka przede wszystkim uczestniczy w każdym zespole trójstronnym. Jest w kontakcie z samorządami zawodowymi.
6: Tymczasem prezes lekarskiego samorządu, dr Łukasz Jankowski, w liście do premiera wskazał dzisiaj, że wiceminister, cytuję, zachęca medyków do łamania przepisów.
8: Otrzymaliśmy pismo od pani minister Kęckiej, że co prawda 1 maja weszła w życie ustawa, ale powinniśmy wstrzymać się z wygaszaniem uprawnień tych lekarzy, którzy nie mówią po polsku, bo prawdopodobnie przejdzie nowa ustawa. To nie jest poważne.
6: Napięcie na linii resort zdrowia lekarzy jest jak słychać duże, a w tle jest dyskusja o zarobkach medyków. Resort zdrowia chce zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na kontraktach. Właśnie taki zapis znalazł się w projekcie nowej ustawy.
3: Rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo domagają się mieszkańcy szczecińskich Podjuch.
4: Kilkuset mieszkańców protestowało przeciwko działaniom inwestora.
3: Ich zdaniem nie ma on pozwolenia na budowę.
4: Z protestującymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Wołoma.
9: To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie chcemy tak żyć. Bardzo blisko te zbiorniki są.
10: Bardzo blisko. My tu mieszkamy. To jest rzut beretem.
11: To jest ile? 200 metrów?
9: Przyszło bardzo dużo mieszkańców.
11: Miałem twierdzić, że około 300. No. Taki przemarsz to coś może da, bo to się stało uciążliwe.
3: A jaka jest reakcja na tę sytuację prezydenta Szczecina Piotra Krzystka?
4: Zdecydował on o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla tej inwestycji na okres 18 miesięcy.
12: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Ponad 5 kilometrów ma już korek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim.
4: Między węzłami Kowal i Kutno Północ w kierunku Łodzi ruch odbywa się tylko jednym pasem. Zapaliła się tam ciężarówka.
3: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Polscy hokeiści mogą dziś znów po 2 latach przerwy zameldować się w elicie.
4: Przed biało-czerwonymi ostatni mecz rozgrywany w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A.
3: Rywalem naszej kadry będzie Litwa.
4: Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM będzie śledził to spotkanie
3: tak
4: bardzo uważnie.
3: Tak, Wojtku, co muszą zrobić Polacy, by awansować do grona najlepszych drużyn na świecie?
13: No, nasza hokejowa kadra sprawę awansu ma w swoich rękach, bo by znów zagrać w elicie, musi dzisiaj po prostu z Litwą wygrać. Zadanie wydaje się łatwe. Dzisiejsi rywale biało-czerwonych zrobią jednak wszystko, by nie przegrać, bo do utrzymania w dywizji 1A potrzebują punktów. Polakom pomogła dziś reprezentacja Kazachstanu, która mimo, że awans ma już zapewniony, pokonała po rzutach karnych Francję, czyli jednego z rywali naszej kadry w walce o awans. Swój mecz dziś wygrała też Ukraina, a ona była też jedną z tych reprezentacji, z którą biało-czerwoni rywalizują, no ale na szczęście z nią biało-czerwoni mają korzystny bilans, zwycięstwo, więc w meczu z Litwą, przypomnę, da powrót do hokejowej elity, a początek spotkania w Sosnowcu za niespełna pół godziny.
3: Za godzinę niespełna pierwsze fakty sportowe RMF FM.
4: O 20:00, no zostawimy tych Litwinów na lodzie na pewno.
3: O 20:00 także wieś na Podhalu podzielona na dwie części.
14: Problem, że ludzie mają, narzekają jak pierun. Wczoraj do Nowego Targu jechał 2 godziny.
4: Za niespełna godzinę opiszemy problem z pokonaniem 6-kilometrowej trasy.
3: Zostańcie z RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Nareszcie jest ten weekend. Nareszcie można odpocząć trochę z RMF-em i najlepszą muzyką.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Wszystkie najważniejsze informacje przekażą Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy. Czasochłonne dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
3: W grę wchodzą nie godziny, ale dni, oceniają strażacy.
2: Sukces antyimigranckiej prawicy w Wielkiej Brytanii.
3: W wyborach samorządowych.
2: Kibice Wisły wieszczą triumf krakowskiego klubu.
4: Ja mówię 5-0.
5: Ja mówię 2-1.
3: A wystarczy remis, by Biała Gwiazda świętowała awans
2: do piłkarskiej ekstraklasy. Dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie potrwa jeszcze kilka dni.
3: W akcji wykorzystywanych jest teraz ponad 200 pojazdów.
2: Miejsca strawione przez ogień zostały podzielone na 5 odcinków.
3: Pracuje tam 860 strażaków, poinformował w naszym radiu RMF24 Tomasz Stachyra, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
2: A jak wygląda ich akcja?
6: Wszędzie, gdzie pojawiają się zarzewia ognia bądź też dymu, ten teren jest przelewany wodą, dodatkowo przy użyciu narzędzi ręcznych strażacy muszą tą ściółkę odkryć, przelać wodą, zabezpieczyć po prostu przed ewentualnym rozpaleniem się ponownym ognia. Ze względu na to, że ściółka bardzo często na terenie pożaru łączyła się tak jakby z terenami torfowymi, więc jest to bardzo mozolna praca, trudna, czasochłonna.
3: Od wtorku w Puszczy Solskiej, przypomnijmy, spłynęło 300 hektarów lasu.
2: W Wielkiej Brytanii trwa liczenie głosów w wyborach samorządowych.
3: Już wiadomo, że olbrzymi sukces odniesie antyeuropejska partia Reform UK pod przewodnictwem Nigela Farage'a.
2: Co to oznacza dla brytyjskiej polityki? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Fermorgan.
7: Reform UK od lat przyciąga do siebie twardych konserwatystów i rozczarowanych członków Partii Pracy. Jest antyimigrancka i ultraprawicowa. Jej sukces w wyborach lokalnych nie zmieni układu sił w Izbie Gmin, ale postawi w niezwykle trudne sytuacji premiera Keira Starmera.
8: You don't change the pilot during the flight.
7: Nie zmienia się pilota w trakcie rejsu, ostrzega wicepremier David Lammy. Zmiana politycznego krajobrazu na poziomie lokalnym oznaczać będzie jeszcze większe przeszkody dla rządzących lejburzystów w realizowaniu swojego programu, co może przyczynić się do dalszej utraty popularności przed wyborami parlamentarnymi, które rozpisane zostaną za 2 lata.
9: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
2: Szaflary na Podhalu podzielone na 2 części.
3: Betonowy most na Białym Dunajcu zaczął się osuwać i zamknięto go z dnia na dzień.
2: Mieszkańcy wsi oddalonej o kilka kilometrów od Nowego Targu nie byli na to przygotowani.
10: Duży problem, bo trzeba na nogach chodzić. Auto z jednej strony i trzeba lecieć na drugą stronę.
11: Problem, że ludzie mają, narzekają jak pierą. Ja wczoraj do Nowego Targu jechał 2 godziny. Hoteli był korek tam, bo jadą z Białki i tego, no to problem tego.
12: No ugotowali nas elegancko wszystkich i przedsiębiorców, którzy tu mamy pokoje i biznes różnego rodzaju po prostu. No tragedia, no tak się nie robi. Nie wiem jak karetki, wszystko będzie funkcjonowało, wszystko dookoła musi jeździć. My też nie mamy jak wyjechać z domów. No nie wiem co mam powiedzieć, no jesteśmy wszyscy rozżaleni.
2: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu sprawdza jak poważne jest uszkodzenie filaru mostu.
3: No i nie jest w stanie zadeklarować, kiedy przeprawa zostanie przywrócona.
2: Piłkarze Wisły Kraków mają szansę zapewnić sobie dziś awans do elity.
3: Aby tak się stało, nie mogą stracić punktów w domowym meczu z Chrobrym Głogów.
2: Kibice Białej Gwiazdy nie mają wątpliwości, że ich klub wróci do ekstraklasy.
13: No wygrany jest Chrobrym.
14: 2-1. Dlaczego akurat 2-1?
4: A takie przeczucie.
13: Duarte pewnie strzeli.
5: Wygramy.
4: Ja mówię 5-0.
5: Tak ja mówię 2-1.
14: 2-1,
5: ja
14: no,
5: tak jest.
14: Ale w sumie remis wystarczy.
5: No wystarczy, ale muszą
4: jak
5: wygrać.
4: Jak się gra na remis, no, to się wygrać. Przegrywa.
14: To jak będzie to świętowanie dzisiaj wyglądało?
13: Świętowanie to dopiero będzie w ostatniej kolejce, podejrzewam. No dzisiaj będzie pewnie dłużej trochę na stadionie zostaniemy, ale nie będzie jakiegoś takiego świętowania, bo jeszcze pierwszego miejsca nie mamy.
3: No, pewnie wygranej są kibice Wisły.
2: Z którymi rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Początek meczu za godzinę.
2: A już za chwilę u nas więcej informacji sportowych.
3: A fakty od 21 będzie prezentowała Katarzyna Podraza.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Polscy hokeiści w Sosnowcu walczą o awans do elity w ostatnim meczu Mistrzostw Świata. Dywizji 1A. Biało-czerwoni grają z Litwą. Wygrana da awans do grona najlepszych drużyn na świecie. Jednak jak na razie po pierwszej tercji biało-czerwoni przegrywają 0-1. Z problemami, ale Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Polka pokonała po długim, bo trwającym 2 godziny 43 minuty meczu Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Dziś grę na pewno utrudniał wiejący silnie wiatr w stolicy Włoch. Z ziemnych kortów w Rzymie przenosimy się na zieloną murawę w piłkarskiej ekstraklasie. Udany debiut na ławce trenerskiej Rakowa Częstochowa zaliczył Dawid Kroczek. Jego zespół pokonał 2-0 na własnym stadionie Koronę Kielce. A za niespełna pół godziny lider Lech Poznań podejmie na własnym stadionie walczącą o utrzymanie Arkę Gdynia. Wiemy, że gramy przeciwko drużynie, która obecnie cierpi, ale wciąż walczy, żeby uniknąć spadku. A kiedy gramy przeciwko takim zespołom, to wiemy, że one wyjdą na boisko, by dać z siebie 100%. Mówił Niels Frederiksen, trener Lecha, który w ten weekend może zapewnić sobie tytuł mistrzowski. By tego dokonać, musi dziś wygrać z Arką, a Jagiellonia i Górnik muszą przegrać swoje spotkania. Federico Valverde i Aurelien Tchouameni ukarani przez władze Realu Madryt. Obaj piłkarze mieli się pobić w czwartek. Tak w efekcie starcia Valverde wylądował w szpitalu z raną głowy i nie zagra w niedzielnym El Clasico, czyli ligowym starciu z Barceloną. Klub ukarał obu piłkarzy grzywną w wysokości 500 000 euro, a spór między zawodnikami trwa tak naprawdę od wielu miesięcy.
16: Valverde należał do grona przeciwników Xabiego Alonso, zwolenników jego zwolnienia, natomiast Tchouameni był bardzo zadowolony ze współpracy z tym właśnie baskijskim trenerem i życzył sobie, żeby pracował on do końca sezonu.
1: Mówił Leszek Orłowski, komentator Kanal Plus Sport. Barcelona, jeżeli w niedzielę wygra z Realem, zapewni sobie tytuł mistrza Hiszpanii.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Wspominaliśmy, że będą deszcze po weekendzie i faktycznie poniedziałek szykuje się mokry, wtorek trochę mniej, ale zanim to wszystko,
1: to właśnie,
17: to mamy weekend.
1: Sobota i niedziela, temperaturę widzę w miarę niską w sobotę, trochę wyższą w niedzielę, więc to pokazuje, że można w sobotę przeznaczyć na przykład czas na sprzątanie, a w niedzielę na spacerowanie.
17: Pięknie to rozplanowałeś, mam nadzieję, że macie podobnie w swoim weekendowym grafiku.
1: A może wręcz przeciwnie, idźcie pod prąd, róbcie coś innego, niech się wam cały czas poukłada tak, jak wam pasuje.
17: Ważne, że...

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Ułatw.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Danie przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Trump ogłosił rozejm między Ukrainą i Rosją. Posłuchajcie, ile ma potrwać. Sprawdzimy też, co dalej ze ściganiem Zbigniewa Ziobry. Polityk wciąż na Węgrzech. Zajrzymy na pokład Daru Młodzieży. Statek po weekendzie rusza do USA.
3: No to jest bardzo duże wyzwanie.
2: A w faktach sportowych hokejowe emocje w Sosnowcu. Trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie Truth Social napisał, że zawieszenie broni będzie obowiązywało od jutra. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Michale, na czym będzie polegał rozejm?
4: Obejmie przede wszystkim zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Prezydent Trump w swoim wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców Ukrainy i Rosji za przyjęcie jego propozycji. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej, śmiertelnie niebezpiecznej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy dotyczące zakończenia tego wielkiego konfliktu i każdego dnia jesteśmy coraz bliżej porozumienia, napisał Donald Trump. Rozejm będzie obowiązywał od jutra do 11 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa.
2: Ostrzegamy kierowców na Krajowej 76 w Mazowieckiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu Polewicza na odcinku Wilga-Garwolin. Droga jest zablokowana. Jutro Peter Madziar oficjalnie zostanie premierem Węgier. O 10:00 rozpocznie się inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Zmiana władzy w Budapeszcie otwiera drogę do sprowadzenia do Polski poszukiwanego w kraju Zbigniewa Ziobry. Przebywający na Węgrzech były minister sprawiedliwości korzysta z azylu politycznego, przyznanego mu przez Viktora Orbana. Jego następca zapowiedział jego uchylenie. Wygląda jednak na to, że to niewiele zmieni. Sprawę śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, na jakim etapie jest ściganie Ziobry?
5: Nawet jeśli azyl Zbigniewa Ziobry byłby uchylony dziś, w jego sytuacji praktycznie nic by to nie zmieniło. Za byłym ministrem w lutym wystawiono jedynie list gończy działający tylko w kraju. Jego zatrzymanie na Węgrzech byłoby możliwe, gdyby sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania, co jednak wciąż nie nastąpiło i nie nastąpi jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Adwokat Ziobry od miesiąca nie dostarczył do sądu poprawnie podpisanego zażalenia, aby z jego rozpatrzenia decyzja w sprawie ENA nie może zapaść. Od listopada trwają próby zabezpieczenia nieruchomości Ziobry w kraju. Wciąż bez powodzenia. W Sejmie jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, ale od miesiąca wciąż nie dotarł od marszałka do właściwej komisji. Podsumowując, jak długo Zbigniew Ziobro mieszka za granicą, niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest dla polskich władz nieuchwytny.
6: Fakty z podróży w RMF FM.
2: Jesteśmy gotowi do przejścia przez ocean, mówi RMF FM kapitan żeglugi wielkiej Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Statek dopłynął dziś rano do portu w hiszpańskim Kadyksie. Po weekendzie rusza w dalszą podróż do Stanów Zjednoczonych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak do tej pory mija ta historyczna wyprawa?
7: Warunki na ostatnim odcinku były na tyle dobre, że statek przez większość trasy płynął pod żaglami, a to najlepsza okazja do nauki dla praktykantów. Pobyt w Kadyksie to czas m.in. na uzupełnienie zapasów. Głównie chodzi o świeże owoce i warzywa, bo przed nimi czterotygodniowy przelot przez Atlantyk.
3: No to jest bardzo duże wyzwanie. To jest przede wszystkim duża odległość. My nie będziemy płynęli najkrótszą drogą, ponieważ musimy łapać wiatr.
7: Mówił Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Po wyjściu z Kadyksu na początku przyszłego tygodnia będą płynąć na południe i dopiero za Wyspami Kanaryjskimi zdecydują, czy już odbijać na zachód. Do pokonania mają nawet 4,5 tysiąca mil morskich, czyli ponad 8 tysięcy kilometrów.
2: Dar Młodzieży płynie za ocean na obchody 250-lecia niepodległości USA.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
1: A zaczynamy od Sosnowca, gdzie o awans do hokejowej elity walczy reprezentacja Polski. Biało-czerwoni w ostatnim meczu Dywizji 1 grają z Litwą. Do awansu nasza kadra, przypomnę, potrzebuje zwycięstwa, ale teraz w końcówce drugiej tercji jest remis 1-1. Biało-czerwoni przegrywali 0-1, ale Krężołek w drugiej tercji doprowadził do wyrównania. Teraz na tafli gorąco, była przepychanka, była bójka. Jeden z Litwinów wylądował na ławce kar. Biało-czerwoni będą grali w przewadze. Zobaczymy, czy to wykorzystają. Ale nie, bo nasz reprezentant także na ławce kar, więc obie drużyny w końcówce tej drugiej tercji grają w osłabieniu. Zaglądamy teraz do Poznania. Lider piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań gra z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia po ponad pół godzinie gry. Jak na razie 0-0, a dziś awans do piłkarskiej ekstraklasy może zapewnić sobie Wisła Kraków. Biała Gwiazda, która prowadzi w pierwszej lidze, gra na własnym stadionie z Chorobrym Głogów. Nawet remis da upragniony awans, a na trybunach stadionu przy ulicy Reymonta jest nasz człowiek, Paweł Konieczny, z którym
9: dobry
1: się łączymy.
9: Się.
1: Na trybunach, Pawle, dziś komplet i wszyscy wierzą w awans?
9: Oj tak, 30 tysięcy gardeł zapowiedziało wsparcie aż do utraty głosu, bo właśnie dziś, już bez niepotrzebnych nerwów jak w poprzednich latach, Biała Gwiazda może znaleźć się w krajowej elicie. Ogromne zainteresowanie spotkaniem, stadion wypełniony po brzegi, ale mimo tego wsparcia, apetyty mają także piłkarze czwartego w tabeli Chrobrego. Dla nich droga do awansu nadal jest otwarta, zatem szykuje nam się niezwykłe widowisko. Trzecia minuta tego spotkania, na razie bez bramek. Ze stadionu miejskiego w Krakowie, Paweł Konieczny.
1: A na stadion przy Reymonta w Krakowie wrócimy w kolejnych faktach sportowych RMF FM. W Nesebarze w Bułgarii rozpoczęła się 109. edycja kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Najlepszy na pierwszym etapie, prowadzącym do Burgas, był Francuz Paul Magnier. Faworytem do wygrania wyścigu jest Jonas Vingegaard, ale pierwsze dni wielkiego turu to zawsze spora niewiadoma.
10: Pierwszy tydzień wielkiego turu to są zawsze nerwy, to są zawsze kraksy niestety. Nie znamy tych dróg w Bułgarii, oni ich też nie znają, więc tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć. Zresztą mieliśmy wyścigi Giro, które wygrywał Tio Geoghegan-Hart, czy w zeszłym roku Yates, który też nas zaskoczył, wygrywając ten wyścig.
1: Mówił Adam Probosz, komentator Eurosportu, a we wtorek pierwszy etap we Włoszech.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sprawdzam prognozy na weekend i bardzo chciałbym poświęcić czas w tej prognozie całemu Podlasiu, całej Suwalszczyźnie, bo u was, moi drodzy, w ten weekend bardzo mało słońca, najmniej w całym kraju.
1: Tak, no to jest taki sygnał, że nie wszystkie majowe weekendy będą bardzo wakacyjne i bardzo słoneczne, ale też wiemy, że przyroda potrzebuje wilgoci, dlatego z całym szacunkiem patrzymy na te prognozy.
11: Ale gdy pojedziecie do Olsztyna, to już więcej słońca będzie.
1: No, ale tam w ogóle jest, w okolicach Olsztyna jest dużo więcej wilgoci i wody niż w innych regionach, tak geograficznie, kolego, patrząc.
0: RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Znasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Tym, co się wydarzyło, o tym poinformuje was Katarzyna Podraza.
2: Tak jest, zapraszam. Przed dzień moskiewskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa Trump ogłasza zawieszenie broni między Ukrainą i Rosją. Co na to Wołodymyr Zełenski? Umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE podpisana. Nie brakuje jej przeciwników. Wśród nich nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A w faktach sportowych walka o piłkarską ekstraklasę. Ukraina i Rosja potwierdzają, jest zgoda na trzydniowy rozejm zaproponowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Zawieszenie broni, jak mówiliśmy w faktach, ma obowiązywać od jutra. To właśnie na sobotę w Moskwie planowana jest wojskowa parada z okazji rocznicy sowieckiego Dnia Zwycięstwa nad nazizmem. Ma w niej uczestniczyć tylko 6 zagranicznych przywódców, w tym prezydent Białorusi i premier Słowacji. Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, na mocy którego wyłączył obszar wokół moskiewskiego Placu Czerwonego z planu użycia broni. Wcześniej przywódca Ukrainy sugerował, że w dniu parady nad rosyjską stolicą mogą przelecieć drony. 44 miliardy euro pożyczki na obronność. Polski rząd podpisał dziś z Komisją Europejską umowę SAFE, która otwiera linię kredytową na zbrojenia. W faktach RMF FM reporter Michał Krasoń. Michale, na co konkretnie przeznaczone zostaną te pieniądze?
3: Tylko w maju zostanie podpisanych 40 umów na zakup sprzętu dla polskiej armii. Do tego mają zostać zawarte aneksy do już istniejących umów.
4: Wojska lądowe tu symbolem może stać się Borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf. Będą to zarówno wojska i siły powietrzne, które będą zasilone samolotami do tankowania w powietrzu.
3: Wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w najbliższych godzinach.
2: Nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przypomniał, że unijny program SAFE to pożyczka zaciągana na 45 lat w obcej walucie. Jak komentował we wpisie w mediach społecznościowych, bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Bartosz Grodecki, przypomnijmy, dziś objął funkcję szefa BBN-u. W trakcie ceremonii w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki podkreślał, że jest on krytykiem unijnej polityki migracyjnej.
5: Mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także umiejętność funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy korzystać.
2: Bartosz Grodecki od blisko 20 lat jest urzędnikiem. Najpierw pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a potem w resorcie spraw wewnętrznych. Czy Amerykanie zwiększą liczebność swoich wojsk w Polsce? Czy Polska 2050 zostanie w tej koalicji do końca kadencji? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta jutro o 8.30 w RMF FM, internetowym radiu RMF 24, Ignacego Niemczyckiego, wiceministra spraw zagranicznych, polityka Polski 2050. Zapraszamy do słuchania.
6: Fakty prosto z Watykanu.
2: Mija rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Jak po tym czasie Leona XIV oceniają wierni? Pytaliśmy o to w sercu Kościoła katolickiego na placu Świętego Piotra w Watykanie.
7: Finora papa Leonego XIV.
2: Jak dotąd papież Leon XIV okazał się silny, zdecydowany, ma swoje pomysły na to, co chce zrobić. Jest też prawdą, że został papieżem. No cóż, w niespokojnych czasach. Więc od razu miał dużo do zrobienia. Mówi Gianni, pracujący w kawiarni przy samym placu Świętego Piotra. W Watykanie nie brakuje wiernych, którzy tęsknią za poprzednim papieżem Franciszkiem, szczególnie pielgrzymi z Argentyny. Wolałam papieża Franciszka. Bardzo za nim tęsknię. Był ważny dla naszego społeczeństwa. Była w nim pewna siła, którą dawał ludziom. Z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Polscy hokeiści nie zagrają w elicie. Biało-czerwoni przegrali z Litwą po dogrywce 1-2 w ostatnim meczu rozgrywanego w Sosnowcu turnieju Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Po trzech tercjach był remis 1-1. W dogrywce lepiej zagrali Litwini, którzy zdobyli zwycięską, jak się okazało, bramkę. Biało-czerwonym brakło do awansu niewiele. Cieszą się Litwini, bo to oni dzięki zwycięstwu utrzymują się w Dywizji 1A. No a z awansu do elity cieszy się Kazachstan, który zapewnił sobie wcześniej awans. No a wynik meczu Polaków dał awans także reprezentacji Ukrainy. W piłkarskiej ekstraklasie ruszyła 32. kolejka. Lech Poznań w 72. minucie meczu remisuje 1-1 z Arką Gdynia, a w meczu otwierającym tę serię spotkań Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Dawida Kroczka pokonał 2-0 Koronę Kielce, a na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie o awans do ekstraklasy, może zapewnić sobie dzisiaj Wisła Kraków. Biała Gwiazda gra z Chrobrym Głogów. Remis Wiśle da upragniony powrót do ekstraklasy. Po 45 minutach Wisła prowadzi 1-0. Mecz z trybun śledzi Paweł Konieczny, z którym się łączymy. No, jak wyglądała gra Wisły w tej pierwszej połowie?
9: Gospodarze od samego początku grali ofensywnie, stwarzając sobie kolejne okazje pod bramką Chrobrego. To przyniosło zamierzony efekt. W 15 minucie Lelivelt dostał piłkę w pole karne i bez zastanowienia huknął do bramki rywali, powodując tak wielką radość kibiców, że odczuły to prawdopodobnie samoloty przelatujące nad Krakowem. Przyjezdni przy tak grającej Wiśle na razie nie mają argumentów, za to gospodarze mogą powoli odliczać. Mniej więcej za 43,5 minuty prawdopodobnie będą świętować powrót do ekstraklasy ze Stadionu Miejskiego w Krakowie. Paweł Konieczny.
1: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra awansowali do play-offów w meczu play-in we Włocławku. Zastal pokonał 86-71 Anwil.
10: Druga kwarta przeważyła, był dosyć spory rand drużyny Zielonej Góry. No i niestety musimy szukać swoich szans na play-offy w niedzielę.
1: Mówił po meczu Dawid Szupiński, gracz Anwilu. W niedzielę zespół z Włocławka zagra o play-offy ze zwycięzcą trwającego meczu pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a Stalą Ostrów Wielkopolski. Trzecia minuta czwartej kwarty. MKS remisuje 68-68 ze Starą Ostrów Wielkopolski.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Tej nocy możliwe opady na Podhalu oraz na Mazowszu, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach. Też na Kujawach może pokropić, ale to już będzie zupełnie inny deszcz niż ten w górach.
12: Oj tak, do tego jeszcze mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 300 metrów, więc tych, którzy podróżują, jadą nawet z nami teraz, prosimy o rozwagę i rozsądek, bo może to wam trochę przeszkadzać w podróży.
11: A te mgły, które na zachodzie, to też jeszcze zupełnie inne mgły niż te, które ich nie ma na wschodzie.
12: No tak, a po czym poznać mgłę, że jest ze wschodu?
11: To już jest na kolejną podróż.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed za krótkim latem na bałutach, za długim batem, diabłem pod krawatem, co wyciągnąć.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny mak zestaw. Nadmiarem szczęścia, uśmiechem od ucha, chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, biczami, jak w kryptowalutach.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM posłuchajmy faktów, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zaczniemy od nowych ustaleń prokuratury w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka. Potem zniszczona przez pożar Puszcza Solska w Lubelskiem. Leśnicy liczą straty.
3: Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją.
2: W faktach także wielka nadzieja polskiej siatkówki Marcel Bakaj.
4: Myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewnie jako siatkarz.
2: Prokuratura ma nowe ustalenia dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Podano dokładną godzinę zderzenia z samochodem. Wiadomo też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Potwierdzają to wyniki badań.
5: Do wypadku doszło dokładnie o 13:14. To wtedy, według śledczych, urywa się prowadzona przez posła w czasie jazdy rozmowa telefoniczna. Osoba, która wtedy z nim rozmawiała, została już przesłuchana i potwierdza, że nagle kontakt się urwał. Co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu, korzystał ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę.
2: Jak informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, we wtorek sąd w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która chce bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego mężczyzna został zwolniony z aresztu. Od wtorku spłonęło 300 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno. To obszar cenny przyrodniczo. Są również tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Nie do oszacowania są straty w przyrodzie, mówią leśnicy.
3: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Chodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
2: Opisuje Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. Od 11 do 15 maja zaplanowano wizytę amerykańskiego podsekretarza stanu do spraw kontroli zbrojeń w Europie. Thomas Dinagno odwiedzi Polskę, Rumunię i Estonię. W naszym kraju ma rozmawiać o bezpieczeństwie i energetyce jądrowej, a w Rumunii będzie reprezentować USA na szczycie liderów państw wschodniej flanki NATO. Polityk będzie także dyskutował z przedstawicielami przemysłu USA, m.in. na temat protekcjonizmu Unii Europejskiej w kwestii reformy i zakupu uzbrojenia. Nieprawidłowości przy remontach dróg w Łodzi dotyczą tylko setnych części wszystkich miejskich inwestycji, podają urzędnicy magistratu. To efekt skutecznej kontroli tras budowlanych w mieście. Próbki pobierane są bezpośrednio z remontowanych ulic. Ostatnio takie badania przeprowadzono na ulicy Szparagowej, co obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Mamy tutaj koronkę diamentową, która zagłębia się właśnie w nawierzchni. No i taki rdzeń wywiercony pobieramy. Próbka jest opisywana, czyli jest lokalizacja, co to jest, skąd, dla kogo to było, jaka jest recepta tutaj zastosowana dla mieszanki i to wszystko jest zabierane do nas, do laboratorium i tam są szereg badań właśnie wykonywanych już na tych próbkach.
7: Jak często pobiera się takie odwierty?
8: Po każdej warstwie. Jest to też wybiórcze, wskazywane miejsca zaskoczenia dla wykonawcy, tak żeby mieć pewność, że na całym obszarze tej inwestycji te wszystkie wymagania, parametry dla danej drogi zostały spełnione.
2: Tłumaczą prezes Instytutu Diagnostyki i Technologii Budownictwa Tomasz Bobrowski i dyrektor Łódzkich Inwestycji Marcin Deguda.
9: Ludzie w faktach RMF FM.
2: Zadebiutował w siatkarskiej kadrze 12 miesięcy temu. Teraz ponownie jest na zgrupowaniu w Spale. Młody rozgrywający Marcel Bakaj chce wykorzystać szansę i zbierać doświadczenie pod okiem trenera Nikoli Grbicia.
10: Podczas tego debiutu drżały ci ręce. Zastanawiam się, jak teraz tutaj przyjechałeś po 12 miesiącach. Czy czujesz się zawodnikiem pewniejszym siebie?
4: Myślę, że na pewno czuję się pewniej. Te pierwsze kroki już mam za sobą. Wiadomo, ta ekscytacja nadal jest wysoka, ale już te ręce nie drżą. jestem spokojniejszy. Mogę też podpowiadać też innym zawodnikom, gdzie jemy, jak to wygląda, jak trener prowadzi treningi. Myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewnie jako siatkarz, no ale przyjechałem tutaj szlifować swoje umiejętności i wyciągnąć jak najwięcej od trenera.
2: Rozmowa Patryka Serwańskiego z Marcelem Bakajem do obejrzenia na rmf24.pl. Z nowymi faktami RMF FM słyszymy się za niecałą godzinę. W nich ważne informacje dla kierowców. Sprawdzimy ceny paliw na ten weekend. Już teraz zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To jeszcze raz. RMF w pracy. Dzień jak z nut.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: siebie. Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców. Problemy z przejazdem na dolnośląskim odcinku S5. Podamy też aktualne ceny paliw. Między Rosją i Ukrainą zawieszenie broni na 3 dni. Amerykanie obiecują pomoc w mediacjach między Moskwą a Kijowem. W faktach także wielki powrót Wisły Kraków do piłkarskiej ekstraklasy. Mecz obserwował dziennikarz RMF FM. Jedna osoba ranna w wypadku na dolnośląskim odcinku S5 między węzłami Trzebnica-Kryniczno. W pobliżu Wiszni Małej zderzyły się 2 osobówki. Jeden z pojazdów dachował. Droga jest zablokowana. Zmotoryzowani. Sprawdzimy jeszcze ceny paliw na stacjach benzynowych, a te poszły w dół w weekend. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To 6 groszy mniej niż wczoraj, a za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze, a to z kolei obniżka o 14 groszy. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa od północy ma obowiązywać 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Wstrzymana ma zostać wszelka działalność wojenna. Strony zobowiązały się także do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000. Sekretarz stanu wczoraj w Rzymie zapewniał, że Amerykanie nadal są gotowi do mediacji między Kijowem a Moskwą. Jesteśmy gotowi odegrać tę rolę, jeśli okaże się to produktywne. Nie chcemy marnować czasu, inwestować go oraz naszej energii w działania, które nie przynoszą postępów. Ale jeśli dostrzeżemy możliwość mediacji, która przybliży obie strony do porozumienia pokojowego, naprawdę chcielibyśmy ją zobaczyć. Ostatecznie uważamy, że ta wojna to tragedia. Obie strony płacą za nią bardzo wysoką cenę, podkreślał w Rzymie Marco Rubio. Wołodymyr Zełenski zapowiedział z kolei, że na przełomie wiosny i lata spodziewa się wizyty wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie.
3: Sport w faktach RMF FM.
2: Wisła Kraków, pierwszym zespołem, który ma już zapewniony awans do piłkarskiej ekstraklasy. Po 4 latach na jej zapleczu i kilku nieudanych próbach powrotu do elity, tym razem piłkarze Białej Gwiazdy na 2 kolejki przed końcem rozgrywek mogą już świętować sukces. Przed Stadionem Miejskim w Krakowie jest Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, oglądałeś ten mecz. Wisła pewnie ograła innego pretendenta do awansu.
4: Chrobry Głogów jeszcze przed spotkaniem mógł mieć nadzieję na bezpośredni awans do Ekstraklasy, jednak niesieni dopingiem 33 tysięcy fanów gracze Białej Gwiazdy zachwycili ofensywną grą. W 15 minucie Leliwelt dał gospodarzom prowadzenie, a tuż po przerwie precyzyjnym strzałem wynik podwyższył i ustalił Bozić. Wisła ma 65 punktów i w najgorszym przypadku zakończy rozgrywki na miejscu drugim, otwierającym drzwi do wyższej klasy rozgrywkowej. W poniedziałek być może poznamy kolejną ekipę, która uzyska bezpośredni awans, jeśli dziś Wieczysta Kraków straci punkty w starciu z Miedzią Legnicą, a po weekendzie Śląsk-Wrocław ogra ŁKS, to zespół z Dolnego Śląska w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie.
2: Wczoraj minął rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Przypomnijmy historyczne słowa, jakie padły z balkonu Bazyliki Watykańskiej.
5: Abemus papam!
2: A jak w kościele ocenia się pierwszy rok papieża Leona XIV? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: To pontyfikat, który łączy 2 poprzednie. Z jednej strony głęboką refleksję teologiczną, z której znany był papież Benedykt. Z drugiej otwartość papieża Franciszka, mówi mi ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego.
7: Wydaje się, że był takim rokiem trochę na uspokojenie po rzeczywiście takim czasie bardzo dynamicznego pontyfikatu, z którym wielu też się nie zgadzało w papieża Franciszka. Nie, więc wydaje się, że on chce najpierw trochę uspokoić, no i zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. Już takie też bardzo konkretne, personalne decyzje, które z całą pewnością niedługo przed nami.
6: Wciąż czekamy na pierwszą encyklikę papieża Leona. Już teraz wiadomo, że będzie ona dotyczyć rewolucji technologicznej i rozwoju sztucznej inteligencji.
2: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków liczące 200 lat. O tym ciekawym znalezisku opowiemy Wam w kolejnych faktach RMF FM. Wracamy o pierwszej. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza. Na początek fakty dla kierowców zachodniopomorskim. Problemy z przejazdem na S6. Dotarliśmy też do nowych ustaleń w sprawie tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach. Mógł do niej doprowadzić jeden z pasażerów łodzi. Zdobywczyni olimpijskiego srebra Katarzyna Zilman opowie o swojej wielkiej pasji.
2: Oczywiście brakuje mi tańca, bo to jest bardzo wyzwalający ruch.
1: Uwaga kierowcy, problemy na S6 w Zachodniopomorskiem w pobliżu miejscowości Wyszogóry między węzłami Nowogard Wschód, Płoty, ciężarówka wpadła do rowu. Na czas wyciągania pojazdu jezdnia w kierunku Koszalina została zablokowana. To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, a dwie inne trafiły do szpitala. Więcej o tym reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
1: Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Od 10 lat w Polsce sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek. Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki. Jak na to reaguje Komisja Europejska? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
1: Olimpijskie srebro w Tokio nie dało jej takiej popularności jak udział w telewizyjnym show. Wioślarka Katarzyna Zilman po przerwie na udział w tańcu z gwiazdami w świetnym stylu wróciła ostatnio do sportu, wygrywając centralne regaty otwarcia sezonu w Poznaniu. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM przyznała, że chce wystąpić w tegorocznych imprezach sezonu, mistrzostwach świata i Europy.
5: Teraz po pierwsze, czy tańca ci brakuje trochę?
2: Oczywiście brakuje mi tańca, bo to jest bardzo wyzwalające ruch, który w ogóle daje fenomenalną świadomość ciała, która też z kolei pomogła mi w ogóle w ruchu wioślarskim.
5: Ale jednak brakowało ci tego wioślarstwa chyba bardziej, co?
2: tak, ale jednak wioślarstwo to jest coś, co mnie uziemia, coś, co nadaje mojej tożsamości w ogóle tego błysku i bardzo się cieszę, naprawdę.
5: Czekamy do kiedy? Na te wieści w sprawie sportu?
2: Zobaczymy. Mistrzostwa świata są w sierpniu, to do sierpnia, tak?
1: Jak słyszymy, plany Katarzyny Zilman na sezon jeszcze się klarują. Na razie nieoficjalnie rozważa ona z partnerką, tancerką Janią Lesar, udział w kolejnym telewizyjnym show. Z nowymi faktami RMF FM dokładnie o drugiej pojawi się Karol Płaczkiewicz. Już teraz zapraszam i życzę Wam spokojnej nocy.
6: Powrót do przeszłości. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM. Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Raz, dwa, trzy!

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF w pracy. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim ukarany za zabieg syna senatora. Dyrekcja musi zapłacić 134 tysiące złotych. Później w faktach doniesienia zza oceanu. Donald Trump rozważa przeniesienie wycofywanych amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Powiemy też o niezwykłym znalezisku w Myśliborzu, w Zachodniopomorskiem. Jest druga. To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Tak na pytanie dziennikarza RMF FM odpowiedziała wczoraj szefowa resortu zdrowia. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez zabieg syna senatora na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. Co wydarzy się dalej? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że piłka jest teraz po stronie dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który musi znaleźć dodatkowe pieniądze, na przykład wyciągając konsekwencje finansowe wobec pracowników.
3: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy w różnych sytuacjach. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą, ale nie chciałabym już wchodzić w szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
2: Od dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o zmniejszenie albo o umorzenie kary. Równolegle okoliczności zabiegu syna senatora wyjaśniają rzecznik praw pacjenta i naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Po weekendzie ma zebrać się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej i tam mogą zapaść decyzje o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Tomasza Lenza.
1: Donald Trump powiedział, że rozważa przeniesienie części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Trump podkreślił, że ma świetne relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego wcześniej publicznie poparł. To wielki fajter i świetny gość, mówił amerykański przywódca. Pytany, czy rzeczywiście przeniesie żołnierzy do Polski, odpowiedział: może. Wcześniej zapowiedział wycofanie z Niemiec większej liczby wojsk niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump odniósł się także do 3-dniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Stwierdził, że była to jego inicjatywa i wyraził nadzieję, że doprowadzi do trwalszego zawieszenia broni. Słowacja zniosła ograniczenia w sprzedaży paliw dla cudzoziemców. Od wczoraj nie ma wyższych cen ani limitów tankowania do kanistrów dla obcokrajowców. Przypomnijmy, restrykcje wprowadzono pod koniec marca po wzroście cen paliw w świecie w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Celem była ochrona rynku przed turystyką paliwową. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
1: I w faktach wracamy teraz do Polski. Kraków przygotowuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Wydarzenie rozpocznie się 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, w programie jest międzynarodowa gala seriali.
5: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
6: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
5: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa gala seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
1: Festiwal muzyki filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic.
7: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków sprzed 200 lat. Takie znalezisko odkryto w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych.
8: Najstarsze, opisane w języku niemieckim, pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku, ale są tam też takie, tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.
1: Podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią teraz do Archiwum Państwowego w Szczecinie. A jak wyglądają? Zajrzyjcie na